0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: To rozmowa o przewodniku po warszawsku. To przewodnik spacerowy po stolicy. Razem ze mną przy mikrofonach współautorzy tego przewodnika Łukasz Ostoja-Kasprzycki i Przemysław Ciunowicz.
2: Ta książka, ona jest tak zbudowana, że każdy spacer ma mapkę i te mapki to jest najczęściej kilka ulic połączonych ze sobą kilkoma punktami.
3: Przy tych mapkach fajne jest, bardzo skupiliśmy się na tym, żeby napisać wprost jak się idzie, czyli idź prosto, skręć w lewo, spójrz w prawo, żeby trochę, nie wiem czy to się uda, bo to jest trudne, sami wiemy po sobie, ale żeby ludzi odciągnąć od telefonu, żeby gdzieś tam ten retro styl, który jest w książce, powodował to, żeby się w tym mieście zagłębić, a nie szukać dodatków w telefonie.
1: Czyli zachęcacie, żeby w ogóle nie używać GPS-a, tylko korzystać z tych mapek, które mamy dołączone do każdego spaceru?
4: Ja myślę, że każdy będzie chodził sobie po swojemu. Dużo osób korzysta i pewnie nie obędzie się bez tego, ale możliwość jest też taka, że naprawdę wystarczy książka, żeby sobie z nią pozwiedzać. Nie trzeba na pewno.
1: To ja tutaj powiedziałam o tym aspekcie nieco historycznym, wymieniłam te postaci historyczne, do których się odwołujecie, wydarzenia i powiedzcie o tym, czy faktycznie to jest gdzieś tak, że nacisk tutaj miał być postawiony też trochę nad tą dawną Warszawę?
4: Nie, to tak jak mówiłem wcześniej, to był wybór po tym, jakie najbardziej trasy w ostatnich latach nam się podobały. Okay. Dlatego jest takie zróżnicowanie, że jest Warszawa Chopina, jest też Warszawa bezprawia, Warszawa, która jest naznaczona morderstwami, przestępstwami i tak dalej.
1: Dla fanów kryminału.
4: Na przykład. Zróżnicowanie tras jest spore i każdy znajdzie coś dla siebie. Tu nie jest tylko opis historii architektury, ale są też jakieś osobiste przeżycia i pewne fenomeny, jak fenomen na przykład Tkaczuka, który na Saskiej Kępie kiedyś z Saskiej Kępy wyszedł i ogarnął całą Polskę, ale i cały świat. No ale myślę, że to warto przeczytać, żeby się dowiedzieć.
3: Te trzy postacie, które wymieniłaś, są trochę nie bez powodu, bo chcieliśmy po prostu zrobić spacery poświęcone postaciom i selekcja nie była łatwa, ale tak patrząc po tym, co jest popularne, no to Chopin jest ostatnio w dużym...
1: Na fali konkursu chopinowskiego.
3: Tak, na fali konkursu. Prus przez lalkę i przez ekranizację, a Prus to jest kronika XIX-wiecznej Warszawy i tego, jak się Warszawa zmieniała, jak się modernizowała. No i Skłodowska, która też była z Warszawą związana.
1: We Muzeum Marii Curie Skłodowskiej.
3: Tak.
4: Znowu dostało drugie życie, więc to też wszystko się łączy i właśnie zgłębiając sobie spacerownik, potem można pójść do takiego muzeum, albo obejrzeć ekranizację, albo pójść na koncert chopinowski, więc tu się wszystko składa w jedną całość.
1: Celowo teraz otworzyłam tę książkę, jak pewnie widzicie na stronie, chyba to jest 190, tak mi się zdaje, tak, 190, Warszawa Bolesława Prusa. To dlatego, że ta trasa tutaj, ona jest niezwykle współczesna, jeśli chodzi o nocne życie studentów w mieście, bo przebiega pięknie od placu przez Trzech Krzyży, nawet wcześniej to zaczęłam od końca. Od góry to od Podwala przez krakowskie przedmieście Nowy Świat, przez Chmielną, po plac Trzech Krzyży i ulicę Wilczą. Myślę, że nieraz znajdą się osoby, które nieraz wieczorami tę trasę pokonywały.
3: Zawsze to jakiś argument, żeby wyjść.
1: Wyjść z domu, prawda?
4: Poza tym tą trasę pokonywały nieraz młode osoby w 2026 roku, ale równie dobrze w wieku 20 i wcześniejszym, bo ta trasa przecież zawsze była.
1: Idąc myślę o wydawnictwa New Homers. Ja zachęcam, jeśli już o tym mówimy, do trzeźwych imprez. Kropka. To może tyle przy tej trasie. I jakby przechodząc gdzieś tam dalej w naszej rozmowie, który z was co pisał? W sensie, jak wy się dzieliliście tym pisaniem? Jakby jak ta praca nad tą książką na tym poziomie opisywania tych miejsc i tych tras wyglądała?
4: No to jest, wynika z tego, co mówiliśmy wcześniej. Przemek jest tą osobą u nas zdecydowanie merytoryczną, potrafiącą wychwycić architekturę, daty, historię. Studiuje warszawianistykę. No co tu dużo mówić? Po prostu jest to człowiek wykształcony w danym temacie. To zawsze Przemek zajmuje się właśnie taką najbardziej merytoryczną formą naszych tras. Jeśli chodzi o opowieści, to często je snujemy, opowiadamy razem. Natomiast ja bardziej lubię tą część opowieści zasłyszanych, opowieści trochę rodzinnych, opowieści trochę ze swojego jakby życia i podwórka.
1: Historii mówionej takiej.
4: Tak. To, co Przemek na przykład stworzył, gdzie uznaliśmy razem, że na przykład język mógłby być bardziej ugładzony, taki ogólnodostępny, trochę bardziej podwórkowy, to ja się wtrącałem. Tam, gdzie mogłem dodać jakąś opowieść, to ja się wtrącałem, ale wydaje mi się, że tutaj śmiało można powiedzieć, że ta wersja, ta część merytoryczna należy do Przemka.
1: Do tej cudownej, pięknie wydanej książki Po kolejne trasy spacerowe na antenie Chili Z. Jeszcze na chwilę wrócimy w Mieście o świcie.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
2: Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Chili Z już w najbliższy czwartek po godzinie 12. Bartek Winczewski.
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
6: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
5: Sprawdź to sam, czy kidał odpuści cenę każdy dział.
6: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
8: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Mia! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Sprawdzamy mapę pogodową, ubierajcie się ciepło, bo teraz 10 stopni na termometrach, a w ciągu dnia 23. Poranki chłodne, jeszcze dzisiaj najcieplej w Warszawie, 20 w Krakowie, 22 w Olsztynie i w Trójmieście, 21 we Wrocławiu i 20 stopni pokażą termometry w Poznaniu.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
2: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 8 na zegarze, 11 dzień maja, poniedziałek, imieniny Ignacego, Mirandy i Franciszka. Dzisiaj dzień ptaków wędrownych, a zdanie na ten poniedziałek brzmi: czasem dobrze jest dać sobie trochę swobody. A propos wędrownych ptaków, zapraszam do 10. Magda Kasparowicz, niech to będzie dobry i spokojny poranek.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 10 minut po 8, słuchacie Czyni Z, skoro dzisiaj Dzień Ptaków Wędrownych. Jacek Karczewski o trelach nad Biebrzą. Świt jest jak sprawdzanie listy obecności. I to teraz twoja piosenka. Zew, klangor, prosty albo bardziej skomplikowany okrzyk musi brzmieć najdonioślej, najczyściej i najpiękniej. Nieważne, czy śpiewasz, krzyczysz sam, czy w duecie z twoją partnerką, jak to robią żurawie, gęsi czy wodniki. Wszyscy dookoła muszą wiedzieć, że przeżyłeś noc. Jesteś na miejscu, czytaj w swoim rewirze i masz się świetnie. W świecie ptaków, jak cię słyszą, tak cię piszą.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 17 minut po godzinie 8. Zofia Bałdyga za naukę oddychania, Jerzy Jarniewicz za trzy kobiety, Maria Kwiecień za Outback, Marlena Niemiec za Skroń i Agata Puwalska za Alice Ubo. To nominowani i nominowane do tegorocznej nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. Laureata lub laureatkę poznamy 29 czerwca. Fundacja Szymborskiej przedstawiła listę nominacji za najlepszy tom poetycki wydany w 2025 roku, a szansę na nagrodę ma 5 książek poetyckich. Do tegorocznej edycji nagrody zgłoszono 290 pozycji. Laureata i laureatkę poznamy pod koniec czerwca, a jeżeli nie znacie tych tomów poetyckich, warto poznać.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Sponsorem audycji było Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Autopromocja.
2: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje. Od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Winczewski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Kto zwalcza ból?
9: Woltaryn!
8: Kto?
9: Woltaryn! Woltaryn!
10: Ból kolana na schodach? Woltaryn Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. A Bellasan oliwa z oliwek Virgin 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Co masz?
16: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
15: Chipsy Lays. Dzięki.
16: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
15: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
16: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
17: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
19: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
18: Serio? Też na wysokie kwoty?
19: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
20: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
21: Castorama!
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
21: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
22: Tak?
21: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
24: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
23: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
24: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
23: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
0: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

CZ. Nastaw się na chillout.

0: Ranne pastylki, Tomasz Różycki, cykl Jeden wiersz w radiu. Poniedziałek przychodzi po nocy, w której siwieją jeszcze bardziej podstarzali kochankowie. Rano pękają witryny i pokazują swe eleganckie wnętrzności. 300 rodzajów papierosów. Poniedziałek przychodzi w nocy pełnej starych sztuczek pod kołdrą i w szafach, tabletek oraz zaklęć na 3 cuda świata. A świat tymczasem się upewnia. Bardzo wyraźne gołębie spacerują po pochyłym dachu i słychać, jak na dole sąsiad rozmawia z sąsiadką. Najwyraźniej o nowych darach na ten poniedziałek, który przychodzi jak złodziej, a oni leżą. Noc mają jeszcze na koniuszki palców, którymi ruszają i żółte trąbki grają im na okiennicach. To były Ranne pastylki i Tomasz Różycki w cyklu Jeden wiersz w radiu.
1: Jeden wiersz w radiu.

0: Radio Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Chciałbym mieć sny, w których biegasz do morza. Cyprysy, lawenda i woda. Mienisz się w słońcu jak miód. Sny, w których biegasz do morza. I oczy, w których trzeba się zakochać. Śmiejesz się słodko jak miód.

0: Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
9: Jak tak? To Allegro.
10: To się dzieje naprawdę. Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak, od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
11: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Już są! Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie.

0: 15,99. Już jutro w KFC.
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Wpary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.

0: Czyli Z. Pogoda.
1: 14 stopni w Warszawie i słonecznie, 23 w ciągu dnia, 22 w Rzeszowie, w Bydgoszczy i w Lublinie, 21 w Białymstoku i we Wrocławiu. 22 jeszcze zapomniałam mojej Warmii, jak mogłam. 22 Olsztyn i 22 stopnie pokażą termometry w Gdańsku.

0: Sponsorem audycji jest Unum Życie, towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: O 4.56 dzisiaj wstało słońce, a zajdzie o 20.22. I to jest dobra wiadomość. Dni coraz dłuższe, 11 dzień maja, poniedziałek. Imieniny Ignacego, Mirandy i Franciszka. Dzisiaj Dzień Ptaków Wędrownych, a zdanie na dziś brzmi: czasem dobrze jest dać sobie trochę swobody. W tej sprawie bardzo mocno, z całego serca trzymam za Was kciuki. Magda Kasparowicz, zapraszam do 10.00.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 11 minut po godzinie 9. Wspominałam już o tym, co w tym roku na Biennale w Wenecji. Muszę wam powiedzieć, że mój syn pierwszy raz jak był w Wenecji, stanął na moście Rialto i mówi: mamo, mam takie ściski w brzuchu i tak jakby mi coś tam chodziło i bulgotało i takie motyle jakby mam w tym brzuchu. To jest najpiękniejsze miejsce, jakie widziałem w całym swoim życiu. I miałam oczy pełne łez. Więc jeśli chcecie udać się do najpiękniejszego miejsca i zobaczyć na przykład to, co opowiadałam dzisiaj, Biennale Weneckie, to jest naprawdę duża przestrzeń do tego, żeby eksplorować sztukę i dużo możliwości, ale warto też poza tym wszystkim, o czym dzisiaj wam mówiłam, mieć na uwadze otwarcie wystawy poświęconej pracom Tadeusza Kantora i Marii Jaremy. I rzeczywiście to jest jedno z oficjalnych wydarzeń towarzyszących tegorocznemu Biennale Sztuki w Wenecji. To jest awangarda, która idealnie wpisuje się w temat 61. Biennale. Warto sobie zapamiętać, bo w zabytkowych wnętrzach na Placu Świętego Marka prezentowane są najważniejsze wątki malarskiej twórczości Kantora, uzupełnione o oryginalne rekwizyty i obiekty z jego spektakli, w tym wybór kompozycji informel, czyli ekspresyjne, niegeometryczne obrazy z przełomu lat 50. i 60. oraz ambalaże. Artysta opakowywał przedmioty codziennego użytku z lat 1964-1978. Wspaniale, Fundacja Rodziny Staraków wybrała tych artystów, to jest awangarda, to są wspaniale dobrane zestawy prac, które opowiadają bardzo ciekawą historię, nie tylko o tym, co tworzył, ale kim był Tadeusz Kantor, w jaki sposób na jego życie wpływała Maria Jarema.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli 9:23 na zegarze i zapowiedź drugiej książki, czyli Alicja Kobza, graficzki, nieopowiedziane historie polskich projektantek grafiki użytkowej 1945-1989. Projektowały plakaty, okładki książek i płyt winylowych, znaki graficzne, opakowania oraz materiały reklamowe. Okres ich najintensywniejszej aktywności zawodowej przypadł na czasy PRL-u. Dobrze wykształcone, utalentowane, pracowite. Dlaczego ich nazwiska nie zapisały się w historii polskiej grafiki użytkowej? Alicja Kobza przez wiele lat gromadziła materiały archiwalne i rekonstruowała losy projektantek. Rozmawiała z bohaterkami książki, ich współpracownikami i rodzinami. Przyglądała się dorobkowi, próbując zrozumieć powody, dla których ich twórczość była dotąd pomijana lub lekceważona. Smakowita, wizualna, pionierska, merytorycznie praca przywraca nam wymazaną część naszej historii. Historii PRL-u.
1: GZ. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem audycji było Unum Życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące indywidualne i grupowe ubezpieczenia na życie.
3: Autopromocja.
1: Na Chill Outcie w Chili Z.
4: To popołudnie spędzimy niespiesznie. Z porcją, mam nadzieję, zabawnego humoru, z porcją muzycznych reminiscencji w audycji Past Perfect i z gimnastyką umysłową w najfajniejszym konkursie w polskim eterze. Konkursie takim popołudniowym.
1: Na Chill Outcie. Już dziś od 13:00 tylko w Chili Z.
4: Zapraszam, Rafał Turowski.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
12: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Po reklamie.

0: 39 na zegarze. Słuchacie Chili Z. Eksperci grzmią po imprezie techno w pałacu w Wilanowie. No ja muszę wam powiedzieć, że zobaczyłam sobie zdjęcia, poczytałam sobie komentarze i myślę, że wydarzenie reklamowane jako Polska Ibiza przede wszystkim przyciągnęło uwagę z powodu wątpliwości dotyczących ochrony zabytkowego terenu i wpływu na środowisko. Tych wszystkich, którzy tak bardzo deklarują walkę w obronie praw zwierząt, tych słabszych, tych, którzy potrzebują tej pomocy i naszej ochrony. No jest to dosyć żenujące zjawisko. Stanowisko konserwatora zabytków i organizatora wyrażenie wątpliwości, czy w ogóle właściwie można takie rzeczy urządzać i co. Nie tylko z zabytkami, ale przede wszystkim z istotami żyjącymi, czującymi, które są obok. Zostawiam to waszej refleksji indywidualnej. O tak, może to powiem. Dosyć dziwne to wydarzenie. Chcę powiedzieć, że wkrótce startuje 79. Festiwal Filmowy w Cannes i jest silna reprezentacja z Nadwisły. Najważniejsza, najbardziej prestiżowa impreza tego typu na świecie rozpocznie się już jutro, a w tym roku nie zabraknie na niej polskich licznych akcentów.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Tegoroczna edycja potrwa do 23 maja. O Złotą Palmę powalczą 22 filmy, a oceniać je będzie jury, wspaniałe jury, między innymi Demi Moore w tym roku zasiądzie. Najnowszy Pawlikowski i Kieślowskiego, według Kieślowskiego Faradi. To wszystko w tym roku w Cannes, o szczegółach na pewno będzie.

0: Słuchajcie, czyli za 9:49 na zegarze. Zbliża się 10:00, to oznacza jedno, że ja już idę, a przychodzi Bartek Winczewski. Bardzo dziękuję za dzisiaj. To była wielka przyjemność. Poniedziałki bywają trudne, ale wszystko zależy od perspektywy i od towarzystwa. Słyszymy się jutro punktualnie o 7:00. Dziękuję za dzisiaj. Dobrego, wspaniałego, spokojnego dnia.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: są. Hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
1: Masz już Modivo Club Gold?
2: Nie. A warto?
1: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
2: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
1: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
2: Brzmi super. No to jak dołączyć?
1: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
3: Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
4: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy. Finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka, jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni, 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić.
7: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
6: O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Zespół Hertz. Na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
12: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez offsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
16: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
17: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
18: Po reklamie.

0: 10 minęła, po raz pierwszy w tym tygodniu witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: A u mnie plany na przyszłość, czyli współczesna architektura w pawilonie Zodiak w Warszawie. To jest tytuł wystawy prezentującej blisko 60 projektów, jak co roku zresztą. Znajdziemy tutaj inwestycje publiczne i prywatne, zarówno wielkie założenia urbanistyczne, architekturę mieszkaniową i komercyjną, ale też nowe przestrzenie publiczne, czy adaptacje istniejących budynków. To taka okazja, żeby przyjrzeć się temu, jak wygląda architektura dziś. Otwarcie wystawy 14 maja, 16 maja już możemy Was zaprosić na zielone oprowadzanie, czyli takie oprowadzanie szlakiem najbardziej proekologicznych projektów. A to będzie kolejna okazja, żeby porozmawiać o męskich sprawach. Męskie kręgi już od jakiegoś czasu organizują panowie z Tutaj Podcast. Zapraszają do nich wszystkich chętnych, którzy chcą porozmawiać o własnych emocjach, zwłaszcza tych emocjach związanych z byciem mężczyzną w dzisiejszym świecie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, odbywają się one regularnie w centrum Warszawy. Mateusz Kowalski i Robert Konecki dbają o to, żeby atmosfera na tych spotkaniach była przede wszystkim komfortowa. Najbliższa okazja, żeby porozmawiać już w czwartek, 14 maja. Zapraszamy o godzinie 19. Tym razem tematem wiodącym będzie budowanie zdrowych relacji. Informacje znajdziecie na Tutaj Podcast na Instagramie. Kunszt i fach, czyli opowieść o rzemiośle w Krakowie, czekać będzie na nas od czwartku w Pałacu Krzysztofory. Zobaczymy tutaj przedmioty związane z krakowskimi rzemieślnikami od XV do XX wieku. Przyjrzymy się bliżej rzadziej eksponowanym profesjom, takim jak konwisarze czy wytwórczynie sztucznych kwiatów. Będzie można wejść do warsztatu XVI-wiecznego garncerza z Garbar, obejrzeć XVIII-wieczne wyroby krakowskich zegarmistrzów oraz dawne formy piernika z firmy Antoniego Rocego, którego specjałami zajadali się kiedyś krakowianie. Zapraszamy na wernisaż 14 maja o 17:00, potem wystawa będzie czynna do 25 października. Oczywiście podczas nadchodzącej Nocy Muzeów też towarzyszy jej specjalny program.
0: Skoro jesteśmy w Krakowie, przeczytałem niedawno, że jest w Krakowie ulica Poniedziałkowy Dół. Ciekawe, co wnioskodawca miał na myśli. Nam dół poniedziałkowy niegroźny, Magda Bauer w świetnym humorze, oby w takim samym była tutaj punktualnie za godzinę. Do zobaczenia i do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: 18 stopni na zachodzie, 20 nad morzem, na południu i na wschodzie, najcieplej 23 stopnie. W centrum takimi temperaturami wita nas ten nowy tydzień. W dzień zachmurzenie umiarkowane, gdzieniegdzie duże, wszędzie możliwy dziś przelotny deszcz, a po południu miejscami możliwe także i burze.
3: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
1: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: Od godziny uczniowie klas ósmych piszą swój pierwszy poważny w życiu egzamin. Dziś język polski, trzymajmy za nich mocno kciuki. 9:54, Bartek Winczewski. Po raz pierwszy w tym tygodniu pięknie się Wam kłaniam.
1: Dobre wibracje, czyli Z.
0: I zapraszam na dobre wibracje. Do 13 jesteśmy razem. Dużo dobrego dzisiaj, między innymi nowa płyta tygodnia. Zostańcie z nami, Matilda Mann, już teraz na dobry początek.

0: goes first. Comes first.
1: Chili Z. Chili Z.

13 minut po 10, Lights Off zaśpiewała w CZ Nectar Wood. Zdradzając trochę kulisy naszej radiowej kuchni, dzielimy się tutaj na dwa obozy. My pracujący przy mikrofonie, jedni lubią jak w studiu palą się wszystkie możliwe światła, a inni właśnie sekcja Lights Off, no może nie po ciemku, ale w takim półmroku właśnie. No to ja zdecydowanie należę do tej drugiej sekcji. Od piątku w kinach naszych i nie tylko, bo na całym świecie film Pamiątka z ostatniej trasy koncertowej Billie Eilish. Filmu jeszcze nie widziałem. Widziałem za to filmiki z pokazów obrazu Hit Me Soft and Hard w 3D. Otóż okazuje się, że widzowie na tym filmie spontanicznie dają się ponieść muzyce, wstają z foteli, podchodzą pod ekran i zaczynają tańczyć.

Najpierw Billie Eilish, a przed momentem również jej brat Phineas. To w ramach jego muzycznego projektu The Favours. Przypadek? Nie sądzę. Przypadków u nas nie ma. Tu, czyli Z, w poniedziałkowe przedpołudnie mam dla Was zaproszenie do Poznania na 21 dzień czerwca. Wtedy właśnie rusza tegoroczna edycja festiwalu Malta, a całe to fantastyczne wydarzenie, pełne wydarzeń, nomen omen, teatralnych, muzycznych, filmowych i tak dalej, otworzy koncert 21 czerwca w pierwszy wieczór kalendarzowego lata. Spotkamy się na plenerowym koncercie o miłości, specjalnie stworzonym na tę okazję. Ten koncert odbędzie się na scenie plenerowej na mecie toru regatowego Malta w Poznaniu właśnie. Koncert pod szyldem Za miłość. Koncert, którego dyrektorką artystyczną została Natalia Kukulska, która to do tego projektu zaprosiła plejadę fantastycznych, znajomych artystów. No to po kolei. Natalia Schroeder, Zalia, Krzysztof Zalewski, Grzegorz Turnau, Ralf Kamiński, Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka oraz Jakub Józef Orliński. Towarzyszyć będzie im 40-osobowa Cooperate Orkiestra z Poznania. Takie wydarzenie na początek lata, na początek tegorocznej edycji festiwalu Malta w Poznaniu. 21 czerwca, koncert Za miłość. O festiwalach, o koncertach dziś jeszcze mówić będziemy. Tymczasem 23 minuty po 10:00. Kaśka Sochacka.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o.
8: Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Szukasz historii, które naprawdę mają znaczenie? Relacje, rozwój, praca, seks, związki i psychologia. Bez skrótów, bez uproszczeń. Zanurz się w opowieściach, które zostają z tobą na dłużej. Czytaj na wysokieobcasy.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 6,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce tylko 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów jedynie 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
12: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
13: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Wtorkowy kubełek KFC powraca. Mega okazja za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Już jutro w KFC.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: koncertów, jakie Harry Styles zagra podczas swojej nadchodzącej trasy koncertowej, będzie aż 67. Problem tylko taki, że te 67 koncertów odbędzie się łącznie w 7 tylko miastach. 12 wieczorów w Londynie, 10 w Amsterdamie i aż 30 koncertów w Nowym Jorku. Media pytają, czy Harry Styles właśnie pogrzebał instytucję światowej trasy koncertowej. No, to się okaże. Zobaczymy, czy jego śladami pójdą także inni artyści, którzy zamiast na trasy koncertowe, takie regularne, po całym świecie będą decydować się bardziej na, no właśnie, takie rezydentury, że trzeba będzie pojechać do danego miasta, aby zobaczyć swojego ulubionego artystę. Będziemy monitorować tę sytuację. Tymczasem wiosną namawiamy was do wszelkiego rodzaju zdrowych aktywności. Wiosna to idealny czas, aby na przykład zacząć się zdrowiej odżywiać. No i właśnie w tym tygodniu, zaczynając od dzisiaj, mamy dla was kolejną porcję zdrowych przepisów z wykorzystaniem oleju rzepakowego. Ale o tym więcej już teraz. Katarzyna Kozak.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Szczypta chili w Chili Z.
3: Na antenie Chili Z zaczynamy kolejny tydzień z przepisami z użyciem oleju rzepakowego. Powiem wam, że po tym ostatnim tygodniu wiem, za co polubiłam ten cykl, bo to są tak naprawdę takie proste i tak domowe przepisy, bo przecież oleju rzepakowego używamy na co dzień, tylko my wam na antenie mówimy, jak można je fajnie podkręcić. Dzisiaj z przepisem przyszła do nas dietetyczka i zanim oddam jej głos, to powiem wam, że do lata zostało tylko 40 dni. I to dobry moment, żeby przyjrzeć się temu, co ląduje na naszych talerzach, jeśli chcemy czuć się fit. Ja absolutnie nie namawiam was do rezygnowania z tłuszczu, tylko do przyjrzenia się tłuszczom, których używamy. Olej rzepakowy jest tłuszczem o niskiej zawartości nasyconych kwasów tłuszczowych. To zdrowy tłuszcz. No dobra, to ja już nie przedłużam i zapraszam na obiad w wykonaniu dietetyczki Anety Łańcuchowskiej.
4: Mam ci dla ciebie propozycję szybkiego i bardzo prostego przygotowaniu obiadu. Będzie to ryż smażony z wołowiną i oczywiście wiosennymi warzywami. Do przygotowania tego obiadu potrzebujesz 100 gramów ryżu. Najlepiej, żeby to był ryż brązowy, bo to jest ten ryż, który zawiera sporo błonnika i witamin z grupy B. 2 jajka, olej rzepakowy, który jest idealnym olejem do podsmażania różnego rodzaju produktów. To jest olej, który w większości w swoim składzie zawiera jedno wielonasycone kwasy tłuszczowe, a one świetnie się zachowują, jeżeli chodzi o przygotowanie takich dań, gdzie trzeba coś podsmażyć. Jedna marchewka mała, pół brokuła, pół papryki, jedna cebula młoda, 250 gram mielonej wołowiny, a do przyprawienia 2 łyżki startego imbiru, 2 ząbki czosnku, 1 papryczka chili, 3 łyżki sosu sojowego będziesz potrzebować i 3 łyżki octu ryżowego. Jak nie masz octu ryżowego, możesz ewentualnie zamienić go na ocet jabłkowy. Na samym początku ugotuj ryż w osolonej wodzie. Ja proponuję ryż brązowy gotować w proporcjach 1:3, czyli szklanka ryżu, 3 szklanki wody. Na patelni z odrobiną oleju usmaż 2 jajka, jak jajecznicę lub jak cienki taki omlet, odłóż na talerz, pokrój warzywa. Marchewkę w małe kawałki, brokuła na małe różyczki, paprykę w paseczki bądź w kosteczkę, cebulkę również w kostkę. Na patelni na łyżce oleju rzepakowego usmaż warzywa, właściwie je tak podsmażaj przez 2-3 minuty, następnie odłóż je na talerz. Na tej samej patelni, na kolejnej łyżeczce oleju rzepakowego podsmaż mięso wołowe, smaż aż tak dobrze się przyrumieni. Pod koniec dodaj czosnek, imbir i trochę chili. Dodaj do mięsa ugotowany ryż, usmażone jajka, warzywa, wszystko razem wymieszaj. Przypraw oczywiście sosem sojowym, odrobiną octu ryżowego i jeżeli masz ksylitol, erytrytor bądź szczyptę cukru, to również też dodaj do przełamania smaku. Wymieszaj, podgrzej, na koniec możesz posypać szczypiorkiem. Danie wygląda przepięknie, kolorowo, smakuje fantastycznie i co najważniejsze, jest dobrze zbilansowane, doda ci im siły i energii i ustabilizuje przede wszystkim poziom glukozy we krwi. Smacznego!
3: Ryż smażony z wołowiną i wiosennymi warzywami przedstawiła nam właśnie dietetyczka Aneta Łańcuchowska. W kolejnych dniach wrócę do Was w szczypcie chili z przepisami już z mojego notatniczka. Katarzyna Kozak, do usłyszenia.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Sponsorem programu był organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
0: Aż nabrałem ochoty na drugie śniadanie. 11 minut pozostało do 11. Już niebawem Magda Bauer. Kolejna porcja zdrowych przepisów od Kasi Kozak. Jutro mniej więcej o tej samej porze. A muzycznie przed 11 w Chili Z ode mnie jeszcze Tiny Habits, For Sale Side.

0: Słuchasz Radia GIZ. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
7: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Minęła 11, jest Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: A ja mówię za miłość, bo to jest tytuł koncertu, który otworzy tegoroczny festiwal Malta w Poznaniu.
4: Anna Maria Jopek, Natalia Przybysz, Anita Lipnicka, Natalia Schroeder, Zalia i ja, Natalia Kukulska. Jeśli chodzi o panów, usłyszymy Krzysztofa Zalewskiego, Grzegorza Turnała, Ralfa Kamińskiego i Jakuba Józefa Orlińskiego. Także naprawdę mocny skład.
3: Natalia Kukulska jest dyrektorką artystyczną koncertu, któremu towarzyszyć będzie rozbudowana warstwa wizualna. Na scenie oprócz wspomnianych artystów pojawi się 40-osobowa Corporate Orchestra.
4: Ponieważ Malta Festival ma teatralną tradycję, postanowiłam również do niej nawiązać. Koncert Za miłość podzieliłam na 3 akty. Pierwszy akt nosi tytuł Zakochani, za miłość co się zaczyna. Drugi

0: Nocy we Wrocławiu. Bogaty i ciekawy program przygotowała BWA, a właściwie cztery działające pod tym szyldem galerie. BWA Wrocław Główny to jest wystawa Dark Paradise, zbudowana wokół tematu potworności, a prezentująca pracę Agaty Słowak, Natalii Kopytko, Anety Grzeszykowskiej, Ilony Szwarc czy Martyny Czech. W tym samym miejscu można też oglądać wystawę Anioły zostawione w szatni. O niej już trochę wspominaliśmy, także przypomnijmy, że to są prace dwójki queerowych artystów, Michała Iwańskiego i Michała Kowalczyca. W galerii SIK wystawa Tam, gdzie nie sięga światło, autorstwa Lulu McDonald. Inspiracją dla artystki stał się amerykański region Rhubarb Triangle, w którym od połowy XIX wieku rabarbar uprawia się w mroku, a jego zbiór odbywa się przy świetle świec. Ten fakt posłużył za inspirację do opowieści o pracy wykonywanej w niepewnych czasach. O Wrocławiu niezależnym lat 90. opowiada z kolei wystawa, którą zobaczycie w studio BWA. Scena z miasta, bo tak brzmi jej tytuł, to kilkadziesiąt fotografii i filmów, poza tym ziny, plakaty, ulotki czy niepublikowane dotąd materiały archiwalne. Ale 16 maja, czyli w noc muzeów, będzie też można zwiedzić przyszłą siedzibę BWA Wrocław. Otwarcie planowane jest w 2028 roku przy ulicy Kolejowej. No i na pewno warto będzie zajrzeć już teraz podczas nocy muzeów do sąsiadującego z tą przyszłą siedzibą parku imienia Lesława Węgrzynowskiego. Tutaj weźmiecie udział w warsztatach zapachowych, zobaczycie wiosenną odsłonę trwającej cały rok wystawy Żyjnia, no i traficie na potańcówkę w klimacie sanatoryjnych dancingów rodem z polskich Zdrojów. Będą specjalne animacje, muzykę zagrają Paulina Pikiewicz i Michał Rypel, w całość włączą się tancerki i tancerze z wrocławskiej inicjatywy tanecznej. To wszystko 16 maja, zapisy na nocne oprowadzanie po przyszłej siedzibie BWA Wrocław już trwają, a wszystkie szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie internetowej BWA Wrocław. Iwonę, księżniczkę Burgunda Witolda Gombrowicza reżyseruje w warszawskim Teatrze Ateneum Anna Augustynowicz. Ten spektakl ma postawić pytania o naszą codzienność i kondycję społeczną, a jednocześnie ukazać uniwersalność problemów, które Witold Gombrowicz poruszał już w latach 30. XX wieku. Premiera już 16 maja. Na pewno o tej sztuce będziemy mówić jeszcze więcej w Pogoni za Kulturą i w Chilizet.
1: Magda Bauer, dziękuję. Słyszymy się w samo południe.
2: W Pogoni za Kulturą.
3: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Klif w Warszawie. Okopowa 58/72, klif.pl.
2: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: 11 dzień maja i cóż, że poniedziałek. Mam nadzieję, że mija wam przyjemnie, spokojnie. Tego się trzymajmy, zostańcie z nami. Kolejna godzina dobrych wibracji, na jej dobry początek już teraz Bruno Mars.
2: Dobre wibracje, czyli Z.

W ubiegłym tygodniu trzymaliśmy kciuki za maturzystów, w tym tygodniu trzymamy kciuki za uczniów klas ósmych szkół podstawowych. Dziś rozpoczęły się egzaminy ósmoklasisty, na początek język polski, 17 minut po 11. No to myślę, że już po egzaminach. Ciekawe, jak naszej młodzieży poszło. Dziś 11 dzień maja. Sprawdzałem, czy powstała kiedykolwiek piosenka z datą 11 maja w tytule. Nie znalazłem. Znalazłem za to piosenkę z datą 9 maja w tytule. Oto ona.

Już jutro rozpoczyna się festiwal filmowy w Cannes. Będziemy tam regularnie zaglądać, no choćby z tego powodu, że wśród filmów walczących o Złotą Palmę w tym roku nowy, oczekiwany od lat film Pawła Pawlikowskiego Fatherland z Sandrą Hüller między innymi w rolach głównych. No i przy okazji całkiem dobra wiadomość. Często jest tak, że na te festiwalowe filmy musimy czekać, czasami miesiącami. Na Fatherland Pawła Pawlikowskiego czekać długo nie będziemy musieli. Polska premiera tego filmu odbędzie się już 19 czerwca.

0: Sponsorem programu był właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Kat Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie. Byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
2: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Po reklamie.

0: jak na żywo wypada Addison Rae, której kawałka Headphones On słuchaliśmy przed momentem. Przekonamy się latem w Gdyni. Addison Rae będzie jedną z gwiazd tegorocznego Openera. 22 minuty przed południem. Myślę, że to jest doskonały moment na naszą nową płytę tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Chili Z.
0: A naszą płytą tygodnia od dziś do piątku jest nowy album szwedzkiej wokalistki Lykke Li. Płyta zatytułowana The After Party. To już szóste studyjne wydawnictwo w dorobku Lykke Li. No i jak artystka się odgraża rzekomo ostatnie. Nie wiem, na ile to taka kokieteria, a na ile realny plan, że tą płytą Lykke Li rzeczywiście pożegna się ze swoimi fanami. Jakby nie było, jest to płyta zdecydowanie udana, zbiera świetne recenzje. Myślę, że fantastycznie też zabrzmi na żywo, choć to zaledwie 9 piosenek, które łącznie trwają tylko 24 minuty. No ale takie mamy czasy, że artyści nagrywają coraz krótsze piosenki. Szczęśliwie w przypadku Lykke Li przynajmniej nie przekłada się to na jakość. Lykke Li z płytą The After Party. Od dziś do piątku nasza nowa płyta tygodnia w Chili Z. Na dobry początek spotkań z tym albumem dziś piosenka Lucky Again.

0: płyta tygodnia w Chili Z.
1: Lika Lee z albumu The After Party to od dziś do piątku nasza nowa płyta tygodnia w Chili Z. A ta piosenka i ten album towarzyszyły nam przed kilkoma tygodniami Tom Misch z nową płytą Full Circle. Również nasza płyta tygodnia. No to przypomnijmy sobie, jak fantastycznie na tym albumie brzmi ten brytyjski muzyk, wokalista, songwriter Echo from the Flames w Chili Z na 17 minut przed południem.

Rok 1984, płyta Diamond Life, debiutancki album Shadea, na nim ta właśnie piosenka Hang On To Your Love. 42 lata minęły, wciąż brzmi fantastycznie. Dexter and the News Agent, tak muzycznie kończymy tę godzinę. Za chwilę Magda Bauer po 12:00. Kolejne muzyczne atrakcje i nie tylko.

0: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
9: Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
12: Po reklamie.

0: Nastaw się na chill out. Minęło południe, przy mikrofonie, czyli Z, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Przed wschodem, przed zachodem to nowy spektakl Teatru Warszawy powstaje na podstawie kultowego na przełomie wieków filmu.
3: Rzecz dotyczy dwojga ludzi, którzy spotykają się w pociągu, poznają się w tym, że pociągu wysiadają wspólnie na spontanie w Wiedniu i tam odbywają taki spacer, w którym rozmawiają o sobie, o świecie, troszkę się w sobie zakochują, troszkę ze sobą flirtują, przeżywają taką być może jedną z ważniejszych przygód w

0: ci bohaterowie są inni, ponieważ są inni aktorzy.
1: Ci aktorzy to Monika Markowska i Robert Mróz, premiera galowa 16 maja w Instytucie Teatralnym w Warszawie. To tutaj będzie można oglądać tę sztukę także następnego dnia, 17 maja o 18, a także 20:30. Jaką historię, ale też jaką wizję przyszłości zapisujemy w architekturze? To pytanie jest obecne w twórczości Nicola Grospiera od lat. Przekrojową wystawę jego projektów fotograficznych realizowanych na przestrzeni 25 lat otworzy już w tym tygodniu nowe Muzeum Sztuki w Gdańsku. Zobaczymy, jak ewoluowała twórczość jednego z najważniejszych fotografów pracujących w Polsce i laureata paszportu polityki. Od precyzyjnego dokumentowania architektury przez eksperymenty z fotomontażem, że masz po pracę wykorzystujące narzędzia cyfrowe czy sztuczną inteligencję. Wystawa zatytułowana Permakryzys będzie pierwszą tak dużą prezentacją twórczości Grospiera w Trójmieście. W świecie doświadczającym ciągłych przemian jego prace przypominają, że przyszłość, choć niepewna, wciąż pozostaje przestrzenią do wyobrażenia, czytamy w zapowiedzi ekspozycji. Na wernisaż można przyjść 14 maja wieczorem. Wstęp jest bezpłatny, wystawę będzie można oglądać w gdańskim Nomusie do 6 września. Impreza w stylu słynnego nowojorskiego Studia 54, pokazy kultowych filmów Paula Morrisseya i gra terenowa. Takie i inne atrakcje czekać będą na nas podczas Nocy Muzeów w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. O 17 zaczną się pokazy filmów jednego z najważniejszych twórców kina undergroundowego i wieloletniego współpracownika Andy'ego Warhola, czyli Paula Morrisseya, a o 21 patio muzeum zamieni się w taneczną przestrzeń inspirowaną estetyką Studia 54, czyli symbolem wolności, blichstru i klubowej ekstrawagancji lat 70. Muzyczną oprawę tego wydarzenia stworzą DJ Bartosz Mindewicz i Roma Leopard. Scenografia będzie inspirowana estetyką warholowskiego The Factory i nowojorskich klubów. I to wszystko od godziny 21, ale wcześniej oczywiście, no i w trakcie też będzie można bezpłatnie zwiedzać wszystkie wystawy w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Wcześniej trzeba zgłosić się po wejściówkę, ale wszystkie informacje znajdziecie oczywiście na stronie internetowej instytucji.
2: To była Magda Bauer, dziękuję. Kolejna porcja kulturalnych poleceń od Magdy w Chili Z za godzinę.
3: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: Przed nami kolejna godzina dobrych wibracji w Chili Z. Zapraszam, a jakże do 13 jeszcze jesteśmy razem. Do 13 mnóstwo dobrego muzycznie. Już teraz na dobry początek Tank and Bangas.

Już tylko kilka tygodni i zaczniemy na dobre tegoroczny festiwalowy sezon i tak będzie przez całe lato, co najmniej do połowy września. Od festiwalu do festiwalu i my także w CZZ od festiwalu do festiwalu co tydzień w czwartki po 12, jak co roku zresztą, festiwalowy rozkład jazdy. Będą goście, organizatorzy festiwali w całej Polsce, będzie muzyka festiwalowych gwiazd, no i przede wszystkim będą dla Was bilety zaproszenia na Wasze ulubione letnie muzyczne festiwale. Pierwsza edycja tegorocznego festiwalowego rozkładu jazdy, przypominam, już w najbliższy czwartek o 12:00.

0: leżeć pod palmą, nie myśleć o problemach. Tak, też za tym tęsknię szczęśliwie. Lato i wakacje coraz bliżej. Rubens pod palmą, nowa piosenka Rubensa, zarazem zapowiedź jego nadchodzącej nowej płyty.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla ciebie Angus and Julia Stone, Karaoke Bar. The Womack Sisters, Chauffeur. Just to keep my place. Steven Sanchez, Fit Steven Day, Home to Mother. I was seeing colors and lights. Chili Z, naszemu Gustawi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Po reklamie.

plenerowym koncertem pod hasłem Za miłość. Rozpocznie się w tym roku Festiwal Malta w Poznaniu. To 21 czerwca nad Jeziorem Maltańskim. Będzie to autorskie widowisko audiowizualne przygotowane pod kuratelą Natalii Kukulskiej. Ona objęła opiekę artystyczną nad całym tym projektem. Zaprosiła do współpracy fantastycznych artystów, m.in. Ralfa Kamińskiego, Grzegorza Turnała, Natalię Schroeder, Jakuba, Józefa Orlińskiego, Natalię Przybysz, Annę Marię Jopek, Zalię, Anitę Lipnicką i Krzysztofa Zalewskiego. Wszyscy oni nad Maltą zaśpiewają właśnie 21 czerwca.

Who's your boyfriend? Pytali panowie z duetu Royal Otis, 18 minut przed 13. No to ja już teraz zapraszam na popołudniowe spotkanie z Rafałem Turowskim od 13 do 16. Jesteście w dobrych rękach muzycznie. Przed 13 jeszcze Ignacy i Magdalena Bay.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W poniedziałek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W poniedziałek chleb wiejski tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
7: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie chłodzone i mrożone pizze Donatello. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie kawy MK Cafe, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie. Torebki dopełniające look. Perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
12: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję Łukasz Żurek, prezes zarządu Sixt Polska. Jeszcze niedawno własność dawała poczucie bezpieczeństwa i status. Dlaczego przestajemy chcieć posiadać? Co się zmieniło?
13: Tempo życia i wygoda. Dziś bezpieczeństwo to wybór i umiejętność reagowania na zmiany. Nie chodzi o to, że nie chcemy mieć rzeczy. Po prostu nie chcemy się nimi martwić. W rozrywce już to znamy. Zamiast płyt mamy dostęp do Netflixa czy Spotify. Subskrypcje dają elastyczność i dostęp zamiast jednorazowego zakupu.
12: Czy to tylko trend wśród młodych?
13: Nie, to zmiana systemowa. Dotycząca całego społeczeństwa. Widoczna w wielu kategoriach. Na przykład w 2025 roku rowery wypożyczono ponad 8 milionów razy. Liczy się to, kiedy potrzebuję, a nie muszę posiadać na własność.
12: A samochód?
13: Podąża tą samą drogą. Z raportu Six Polska Auto na własnych zasadach wynika, że w ubiegłym roku 64% Polaków choć raz wynajęło auto. Można je dziś subskrybować jak inne usługi.
12: Na koniec zapraszam na stronę www.niekupujewynajmuje.pl.
0: Ogłoszenie płatne.

0: Nastaw się na chill out.
1: Pierwsza się zbliża przy mikrofonie Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Dowód Festiwal, wydarzenie, na które w zeszłym roku zapraszaliśmy nad Krutynie. W tym roku znów będzie okazją, żeby dowiedzieć się, jak dbać o nasze rzeki, rzeczki, strumienie. Ale jego pierwsza tegoroczna odsłona odbędzie się w Warszawie jeszcze w maju.
3: Chcielibyśmy bardzo, żeby, tak jak udało się nad Krutynią, zwrócić uwagę mieszkańców, ale też turystów, którzy licznie przyjeżdżają w tamte rejony, na sytuację wodną, na sytuację rzeki Krutyni. No to tak samo chcielibyśmy, żeby warszawiacy i warszawianki bardziej zwrócili uwagę na Wisłę, ale nie w takim sensie, że to jest fajny teren rekreacyjny, że lubimy spędzać czas nad Wisłą, bo to już akurat się w Warszawie wydarzyło i super, ale ciągle za mało zwracamy uwagę na to, że my po prostu czerpiemy z tej rzeki wodę, że ta woda, która leci w kranie, to jest ta sama woda, która płynie w Wiśle.
2: Mówił w rozmowie z nami Jan Mędzwel, jeden z organizatorów festiwalu Dowód Wisły.
3: Najważniejsze są zmiany systemowe i to, żeby władze podejmowały decyzje takie, żeby o tą rzekę właśnie zadbać, żeby jej pomóc radzić sobie z tymi trudnymi klimatycznymi zmianami, bo Wisła cały czas naprawdę nieźle sobie radzi, pomimo tego, że od 2,5 miesiąca w Warszawie nie padał deszcz, to nadal rzeka jest, okej, ma niski stan, ale no nie jest to jeszcze dramat, więc widać, że ta rzeka ma olbrzymi potencjał, tylko my niestety utrudniamy jej sytuację, na przykład pozwalając na wydobycie piasku bezpośrednio z Wisły przez kilka dużych przedsiębiorstw, które

0: 11 po pierwszej, dzisiaj obchodzony jest Dzień Bez Śmiecenia. I słuchajcie, to jest święto, które ma już długoletnią tradycję, w każdym razie w naszym kraju, bo obchodzimy to święto po raz 20. A co jest najistotniejsze w Dniu Bez Śmiecenia, który obchodzimy oczywiście cały rok? Edukacja. Ponieważ większość z nas dzisiaj deklaruje segregowanie odpadów, tylko równie wiele, no może nie równie wiele, ale wiele osób wciąż potrzebuje wskazówek, i to wskazówek jednoznacznych, gdzie wyrzucić właściwie konkretne opakowanie. No i dlatego ta edukacja jest ważna. Można postawić najlepsze pojemniki, można zbudować super sortownie, ale jeżeli my, człowiek stojący przy koszu na odpady, nie wie, co zrobić z taką butelką czy z takim opakowaniem, no to ten system oczywiście prawidłowo nie zadziała. No i dlatego właśnie edukacja jest instrukcją obsługi takiego właściwego gospodarowania odpadami. Przez te 20 lat, od kiedy świętujemy Dzień Bez Śmiecenia, masa selektywnie zbieranych odpadów, śmieci wzrosła ponad 12-krotnie. I to jest efekt no właśnie edukacji, to jest efekt także zmian w prawie, to jest efekt również naszej wzmożonej konsumpcji. Śmiecimy więcej, bo konsumujemy więcej. To jest efekt zmiany i rozwoju infrastruktury. To jest efekt zmiany samych nas, którzy zastanowią się, do którego jednak śmietnika lepiej wrzucić tę butelkę czy to opakowanie. No cóż, tutaj organizatorzy, którzy to święto co roku promują, próbują dotrzeć do nas ze świadomością ekologiczną, zwracają uwagę, że troska o środowisko zaczyna się od naszych najmniejszych nawet, ale codziennych wyborów. Tego, co kupujemy, jak używamy, jak segregujemy i wreszcie, czy dajemy rzeczom drugie życie. A zatem spośród rozmaitych, bardzo zabawnych świąt, to jedno może wypada potraktować serio i też obchodzić je właściwie codziennie. Otóż 11 maja jest Dniem Bez Śmiecenia.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Ach, cóż to za ładna piosenka, Labyrinth i Melisandre, czyli Z. 21 minut po pierwszej. Widziałem wczoraj Hamleta w Sosnowcu, a już w najbliższy weekend będzie można zobaczyć Hamleta w Teatrze Powszechnym w Warszawie premierowo i w Teatrze Śląskim w Katowicach po Śląsku. Hamletów nam obrodziło. No i dobrze, bo to bardzo przyzwoity tekst, jak powiedział jeden z moich kolegów krytyków teatralnych. O Hamlecie w Teatrze Powszechnym w Warszawie już za moment.
1: Autopromocja.
2: W międzyczasie w Chili Z.
3: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
2: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.

0: 25 minut do godziny drugiej. Który z tekstów dramatycznych na polskich scenach króluje, jest najpopularniejszy, donoszę. Jest to Hamlet Williama Szekspira. Do oglądania na deskach Teatru Narodowego, na deskach Teatru Stu w Krakowie, Zagłębia w Sosnowcu, Teatr w Gnieźnie, Teatr Śląski wystawia za moment Hamleta po śląsku. W Teatrze Starym również w tym tygodniu premiera, chociaż ten Szekspir będzie tylko pretekstem. Tekst przedstawienia napisał Paweł Demirski. Więcej na ten temat w najbliższą niedzielę po godzinie 10. No i wreszcie w najbliższą sobotę premiera na deskach Teatru Powszechnego. Hamleta reżyseruje tutaj Kamil Białaszek, a w roli tytułowej Antek Sztaba, z którym to Antkiem miałem przyjemność porozmawiać.
1: W naszej adaptacji, która jest osadzona w niedalekiej przyszłości, technokratycznym systemie feudalnym, gdzie Dania i Norwegia...
2: Technofeudalny, proszę pana.
1: Technofeudalny. Nie, tak. Wydaje mi się właśnie, że technokratyczny tam był, ale może to właśnie jakieś przewrotne określenie, którego nie znałem. W każdym razie jesteśmy umieszczeni w okolicznościach, gdzie Dania i Norwegia nie są państwami, tylko są firmami. Cała jest hierarchia właśnie tego, kto jest nie królem, a szefem, tego, kto nie jest podwładnym, tylko kimś od marketingu, czy cieciem z budki ochroniarskiej. I już ten przekład dla mnie uaktualnia nasze okoliczności, a poruszane w nich treści, no to też Kamil powyciągał z tego to, co dało się, by opowiedzieć własne dzisiejsze problemy światowe, które dotyczą nas wszystkich, które dotyczą osób młodych i starszych, szczególnie to starcie właśnie młodych ideologii z tymi już starszymi Gen Z-ów kontra milenialsów i starszych.
2: Tutaj w opisie tego spektaklu czytamy, skądinąd słusznie, no bo faktycznie o tym jest to, co napisał tam parę lat temu William Shakespeare, że Hamlet jest opowieścią o rodzinie, o śmierci i o prawie. To jest podstawa dramatu. Rozumiem, że Kamil Białaszek, reżyser, jednak te fundamenty.
1: Absolutnie,
2: tego Hamleta
1: tak. I on je rozszerza, szczególnie jeszcze jest położony nacisk na aspekcie dziedziczenia. To jest coś ważnego, co tutaj staram się poruszyć, ale tak, to prawo. Absolutnie tutaj gdzieś słyszałem, że Hamlet jest. Ktoś mówił, że Hamlet jest o miłości. Ja tego w ogóle tak nie czytam, szczególnie w tej adaptacji, którą teraz przygotowujemy. No to właśnie jest tak, jest to prawo, jest ta rodzina, ale przede wszystkim ten aspekt dziedziczenia.
2: Ale jakąś Ofelię przewidzieliśmy.
1: Jest tak Ofelia, Talia Szczypka i są nawet sceny miłosne, ale myślę, że to jest wątek poboczny. To jest tylko jakiś dodatkowy motor napędowy czy punkt zapalny dla innych rozgrywających się sytuacji.
0: Hamlet w reżyserii Kamila Białaszka. Na deskach Teatru Powszechnego w sobotę premiera w roli tytułowej mój gość Antek Sztaba. Cała rozmowa z Antkiem do posłuchania na chillyz.pl. Gorąco polecam. Rozmawiamy o różnych, naprawdę fajnych sprawach.

Flojo i Kate Ranada w Czyli Z, 13 minut do godziny 14. Jan Marczewski, Georgia Smith i bardzo rozbrykany utwór Jamie XX. Zabrzmiał jeszcze do drugiej w Czyli Z, o drugiej jak zawsze garść informacji w pogoni za kulturą.

0: reklama.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie! Mają chrupiącą promkę. Papryka czerwona 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 maja. Cena przed obniżką 19,99.
3: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
4: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: Druga już minęła, łączymy się z Magdaleną Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: To jedno z najważniejszych wydarzeń fotograficznych w Europie. Targi Photo London 2026 zaczną się już w tym tygodniu w Olimpii. W tym roku silną reprezentację ma na nich Polska, czyli polskie galerie, artystki, artyści i wydawcy. Obok sztuki klasyków, takich jak Zofia Rydet i Zygmunt Rytka, pojawią się przedstawicielki i przedstawiciele młodszych pokoleń, w tym Weronika Gęsicka, Michał Łuczak czy Michalina Kacperak i kolektyw Free Thinking Eastern Europe. Galerie, takie jak Mono, Pol, Raster i Jednostka. Do tego twórcy najciekawszych polskich książek fotograficznych. 11. edycja targów potrwa od 14 do 17 maja w Londynie. Przed wschodem, przed zachodem to najnowsza premiera Teatru Warszawy. Powstaje na podstawie kultowego na przełomie wieków filmu.
3: Rzecz dotyczy dwojga ludzi, którzy spotykają się w pociągu, poznają się w tym, że pociągu wysiadają wspólnie na spontanie w Wiedniu i tam odbywają taki spacer, w którym rozmawiają o sobie, o świecie, troszkę się w sobie zakochują, troszkę ze sobą flirtują, przeżywają taką

0: rytmikę i też ci bohaterowie są inni, ponieważ są inni aktorzy.
1: A ci aktorzy to Monika Markowska i Robert Mróz, premiera galowa 16 maja, a na kolejne popremierowe spektakle mam dla was już teraz zaproszenia. Przypomnę jeszcze tylko, że spektakl będzie grany w Instytucie Teatralnym. A jeśli chcecie się zgłosić po zaproszenia, to napiszcie proszę na adres kultura@czyliz.pl. Jeśli noc muzeów nie nasyci waszych apetytów na doznania estetyczne, to tuż po niej w Krakowie będzie można poobcować z wspaniałym malarstwem na wielkim ekranie. Kino Kika zaprasza na pokazy z cyklu Wystawa w kinie. Turner and Constable, przełomowa wystawa, to jest pierwszy film, który zobaczymy i to jest zapis jednej z głośniejszych ekspozycji ostatniego czasu w Tate Britain. Fascynujący dokument o malarzach, którzy zmienili oblicze brytyjskiej sztuki. Kolejny film to Caravaggio, arcydzieła niepokornego geniusza. Oba seanse zaczynają się o 16:00, zapraszamy 16 i 17 maja.
2: W pogoni za kulturą. Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska. Na chillaucie w Chili.z. Zaprasza Rafał Turowski.
3: Poniedziałkowy dzień dobry, 4 minuty po drugiej. Shapeshifter Lord na dobry początek tej godziny naszego spotkania będzie Past Perfect za mniej więcej pół godziny. No i cóż, z pewnym wstydem, ale i radością zajrzę już za chwilę do naszych portfeli.
2: Na chillaucie w Chili.z.

0: 12 minut po drugiej. Czytam o to, że w ciągu ostatnich 5 lat liczba osób o statusie ultrazamożnych wzrosła w naszym, na naszym kontynencie do prawie 184 tysięcy. Spytacie, ultrazamożny to znaczy jaki? Ano, ultrazamożny jest to ktoś, kogo majątek netto wynosi co najmniej 30 milionów dolarów. No skoro jesteśmy w Europie, wolałbym euron, ale mniej więcej wiemy, ile to jest, żeby być super zamożnym. Gdzie mieszkają najbogatsi Europejczycy? Powiecie, że w Szwajcarii. Tak, ale znacznie więcej, bo prawie dwukrotnie więcej mieszka ich w Niemczech. Prawie 28 tysięcy. Na drugim miejscu jest Francja, a Szwajcaria dopiero tę pierwszą trójkę zamyka. Polska jest na 12 miejscu w tymże rankingu. Obecnie w naszym kraju żyje nieco ponad 3 tysiące osób, których majątek przekracza wspomniane 30 milionów dolarów. Dynamika wzrostu tych osób w naszym kraju jest bardzo szybka. W ciągu ostatnich 5 lat liczba ultrazamożnych Polaków wzrosła aż o 109%. No, bycie 20. gospodarką świata jednak zobowiązuje.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Polo Pan i Beth Ditto w Chili Z. 20,5 minuty po godzinie drugiej. Pass Perfect sprzed 30 lat, 96 rok, wspomnimy sobie dzisiaj. I może już teraz zaanonsuję, że będzie naprawdę słodko.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
3: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
4: Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Chili Z już w najbliższy czwartek po godzinie 12. Bartek Grimszewski. Yeah!
3: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie. A warto?
5: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super. No to jak dołączyć?
5: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Zespół Herz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Herz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, już dziś. Szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
11: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum 2 rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Po reklamie.

1996 rok dzisiaj wspominamy. 30 lat temu weszły na ekrany kin, właściwie wszystkie w tym samym czasie, trzy z różnych powodów ważne filmy. Cwał Krzysztofa Zanussiego, Pułkownik Kwiatkowski Kazimierza Kuca i Młode Wilki Jarosława Żamojdy. Zakończyło się czteroletnie oblężenie Sarajewa przez siły serbskie, a Adam Małysz wygrał swój pierwszy konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dzisiaj do brytyjskiej listy przebojów zaglądać nie będziemy, ale zagramy piosenkę, która była wtedy bardzo popularna w naszym kraju, ponieważ jest jakoś tak, że Polacy kochają włoską muzykę. Cukero, zdając sobie sprawę, że właściwie tylko Polacy i Włosi kochają włoską muzykę, nagrał kilka piosenek ze swojej płyty Spirito Divino w 1995 roku, także po angielsku. No między innymi właśnie tą, którą dzisiaj przypomnę, w oryginale było Il Volo, a po angielsku My Love.

Zucchero, Fornaciari. Nie wiem, czy macie podobne wrażenia, że ta piosenka, której wieki nie słyszałem, świetnie zabrzmiała w naszej stacji, tu i teraz. 95. rok, wspominamy jutro o tej samej porze, teraz za 22:03. Lee Lewis, później z Trio Phonics.

13 minut do godziny 3, nie będę ukrywał, jestem miłośnikiem talentu Toma Misza. W związku z powyższym, z nieukrywaną radością donoszę, że taka niewielka kameralna trasa koncertowa promująca jego płytę Full Circle rusza za chwilę. Dwa koncerty w Amsterdamie, Paryż, Berlin i Kopenhaga między 8 a 18 czerwca. Sisters with Me, już teraz przed 15 jeszcze Teddy Swims.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Masz już Modivo Club Gold?
8: Nie. A warto?
7: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
8: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
7: W Modivo e-obuwie, TTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
8: Brzmi super. No to jak dołączyć?
7: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Ser żółty w plastrach Światowit Golda 500 gramów, 7,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. A do środy tylko z aplikacją. Karkówka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka oraz z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Biedronka.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
14: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
13: Serio? Też na wysokie kwoty?
14: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
15: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
16: Sprawdź to sam, czy kidout kusi ceną każdy dział.
17: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Trzecia na zegarze, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: 110 tytułów znalazło się w finale konkursu na najpiękniejsze polskie książki minionego roku. Po raz 66 organizuje go Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, a wyróżnione książki pokazywane są na specjalnej wystawie. Konkurs obejmuje 6 kategorii. Najpiękniejsze wydawnictwa są wybierane w takich obszarach jak literatura piękna, literatura naukowa, książki dla dzieci i młodzieży, podręczniki i literatura fachowa, a także sztuka oraz publikacje bibliofilskie. I cieszymy się, że jedną z nominowanych pozycji jest książka Ma pomiędzy ubraniem a ciałem. Historia współczesna mody japońskiej autorstwa Rafała Rajfa. Mamy przyjemność jej patronować, polecamy ją do przeczytania, a także zachęcamy do posłuchania rozmowy z autorem, którą znajdziecie w podcastach na naszej stronie. Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień będzie miała miejsce 28 maja tego roku, oczywiście podczas Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie na PGE Narodowym. Nową wystawę tuż przed nocą muzeów otworzy miejsce projektów Zachęty. Będą to pamiętniki z życia i podróży Doroty Podlaskiej. Na wystawę złożą się cykle obrazów będących zapisem codziennych przeżyć i obserwacji artystki, która w ostatnim czasie mieszka i tworzy w Portugalii. Jej główne medium to jest malarstwo figuratywne, ale niewielkich rozmiarów obrazy i obiekty często aranżuje w takie instalacje. Tworzy też fotograficzne dokumentacje, akcje oraz interwencje w przestrzeniach. Jej wystawę z miejsca projektu Zachęty otworzy już w tym tygodniu, tak jak wspomniałam, tuż przed nocą muzeum. Zapraszamy więc na wernisaż 15 maja. Wystawa potrwa do 19 lipca. A ten filmowo-dyskusyjny cykl w warszawskim Kinogramie cieszy się tak dużą popularnością, że od niedawna zamiast jednego wieczoru w miesiącu mamy dwa organizowane pod szyldem Silne Razem, a dwie sale projekcyjne za każdym razem są szczelnie wypełnione. Natomiast dyskusje prowadzone po pokazach przez Karę Becker potrafią trwać naprawdę bardzo długo i są bardzo angażujące. Kolejna majowa odsłona cyklu przed nami jutro i w środę na ekranie Wolność po włosku w reżyserii Mario Bottone.
3: Historia o wolności, historia kobiety, dla której ta wolność jest bardzo ważna. Włochy lat 80. w tym okresie i patriarchat, i właśnie odnajdywanie się kobiet, ich roli. Myślę, że jest tutaj bardzo dużo tematów, które też będą dobrym zaczątkiem właśnie do rozmowy po filmie.
4: Po sensie.

0: Kinga Sura i Aleksandra Osmolak. Tradycyjnie mamy dla Was podwójne zaproszenie na wtorek i na środę i mały konkurs, w którym trzeba odpowiedzieć na pytanie organizatorów cyklu.
1: Ponieważ film cały jest o wolności właśnie i o walce o nią, to pytanie do naszych słuchaczy i słuchaczek, z czego najciężej byłoby Wam zrezygnować w imię wolności?
0: Odpowiedzi ślijcie proszę na adres kultura@chilizet.pl, a te seanse w Kinogramie przypomnę jutro i pojutrze.
2: W pogoni za kulturą. Chilizet. Pogoda.
3: No niezbyt ładna pogoda jutro nas czeka. Właściwie w całym kraju, może z wyjątkiem Pomorza, będzie padać deszcz, temperatury no już wyższe widywaliśmy. 11 stopni w Warszawie i w Krakowie, 12 w Katowicach, 14 w Gdańsku, przy czym na południu, na Górnym Śląsku i w Małopolsce, ale także w Tatrach. Te opady mogą być intensywne.
2: Na chillaucie w Chilizet zaprasza Rafał Turowski.
3: 4 po 3, dzień dobry, witajcie. Konkurs taki popołudniowy, po południu, za mniej więcej pół godziny. Still Louisiana of the North, muzycznie za moment, a później dwa słowa o kotach. Zostańcie z nami.
2: Na chillaucie w Chilizet.

45 lat temu, w maju 81 roku, dokładnie 11, odbyła się premiera Kotów Andrew Lloyd Webbera musicalu, który zdobył serca, no właściwie publiczności na całym świecie. Piosenkę Pamięć, czyli w oryginale Memory, znają naprawdę wszyscy. To jest wielki popkulturowy przebój. I on no, przyczynił się do popularności i co za tym idzie do sukcesu musicalu Koty. 160 coverów ponad. Barbara Streisand, Celine Dion, Sarah Brightman, pierwsza wykonawczyni Elaine Page'a, w Polsce Zdzisława Sośnicka, czy też Ewa Mała-Zgodlewska. Tę piosenkę mają w swoim repertuarze. Koty to jest jeden z najchętniej oglądanych musicali wszechczasów. Był grany przez 21 lat. Zaprezentowano go w Londynie 9 tysięcy razy. Niemal 9 tysięcy razy, a ostatni raz dokładnie w 21. rocznicę premiery 11 maja 2002 roku. To na deskach New London Theatre. Weber zresztą ma na koncie nie tylko Koty, ale również tak wielkie przeboje jak Jesus Christ Superstar, Evita czy Upiór w operze. A ten angielski sukces Kotów zaprowadził musical również za ocean. W 1982 roku pojawił się na Broadwayu. Tam zagrano go 7 tysięcy razy w ciągu 18 lat. No, ponieważ jesteśmy w Ameryce, więc trzeba to przełożyć na pieniądze, 400 milionów dolarów dochodu. Skąd się Koty wzięły? Ano z wierszy Thomasa Stearnsa Eliota, opublikowanych w 1939 roku, które to wiersze w taki barwny i poruszający sposób przedstawiają kocie charaktery, kocie postrzeganie świata. Poza tym muzyka Lloyda Webbera to była mieszanka różnych stylów, od Broadwayu przez operetkę, jazz, musical, po rock, a większość z tych utworów jest po prostu porywająca. Do Polski Koty trafiły w 2004 roku, premiera 10 stycznia w warszawskim Teatrze Roma, i Wojciech Kępczyński, który reżyserował ten spektakl, dyrektor Teatru Roma, przyznaje, że rozmowy z właścicielami praw do tego tytułu trwały aż 5 lat. No i podobnie jak w innych krajach, również nad Wisłą, Koty okazały się wielkim przebojem. Musical przeniesiono także na ekran. W 1988 roku powstał film w reżyserii Davida Maleta z Elaine Page w roli Grisabelli. No i pomimo gwiazdorskiej obsady była to kompletna klapa. Zresztą sam Andrew Lloyd Webber także wypowiadał się niepochlebnie o tym filmie, mówiąc, że to przedsięwzięcie jest dla niego całkowicie nietrafione. Obejrzałem i pomyślałem sobie, o Boże, nie. A mówię o tym troszkę szerzej niż zwykle, słuchajcie, dlatego, że w lipcu musical Webbera ponownie trafi do Londynu, tym razem będzie zaprezentowany w teatrze letnim Regent's Park, a za reżyserię i choreografię będzie odpowiadać Drew McOnie. Lipiec 2026. Koty wracają.

0: Natalia Bojanka we własnej osobie. Przy okazji zapraszam na nasz profil na YouTubie, tam na zapis koncertu Natalii w naszym studiu. 22 minuty po godzinie 15. Konkurs taki popołudniowy za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Płyta tygodnia w Chili Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party. Wysłuchanie utworów z 6. płyty w dorobku szwedzkiej artystki. Zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: 49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
5: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Po reklamie.

27 minut do godziny 4. Cóż to mamy za nagrody dzisiaj? Ach cóż, The XXICU, biografia braci Grimm, Hansa Georga z Hede, smyczka od Chili Z i informacja, że tak się złożyło, że wszystkie pytania w dzisiejszym konkursie są jakoś związane ze Skandynawią. Mocniej albo słabiej. I wcale nie chodzi tylko o geografię. 321-321-500 to jest numer telefonu, pod który czekam na zgłoszenia. Mamy trzy kategorie, trzy pytania. Wybieramy tylko jedną z nich. Czytam pytanie i trzy odpowiedzi. Tę poprawną wskazujemy. Konkurs, w którym nie ma przegranych, to może przypomnę. I taki konkurs, którym bardzo miły pan prowadzący podpowiada. No oczywiście wtedy, kiedy jest na to przestrzeń. Tyle o zasadach. Teraz wszystko w waszych rękach. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Daniel jest dzisiaj z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Witam, witam.
1: Danielu, ponieważ ja trochę lubię podglądać, gdzie nasi słuchacze mieszkają, więc zobaczyłem sobie na mapie, jak wygląda sytuacja u ciebie i patrzę, że w pobliżu twojej miejscowości, która dodajmy nie leży zupełnie nad morzem, jest latarnia morska.
2: O.
1: Nawet nie wiedziałem, powie Daniel.
2: Ja też nie wiedziałem.
1: No, słuchaj, jest, tak. To jest bardzo ciekawe. Myślałem, że coś nam opowiesz może, ale no, skoro jakoś ominąłeś do tej pory, no to będę musiał poprosić kogoś innego w takim razie. Dobra, Danielu, ponieważ strasznie nam dmucha w słuchawkę i bardzo kiepsko cię słychać, w związku z powyższym prośba o to, żebyśmy się obaj głośno komunikowali, dobra?
2: Dobra, okej. Okay.
1: Dobra. O nagrodach mówiłem, XX, biografia braci Grimm i oczywiście smyczka od nas. Słuchaj, ta latarnia morska jest koło Okrągłego, w pobliżu Ogierni. O,
2: aha, to
1: okej. Okay. Dobra. Tak jak wspominałem, dzisiaj są pytania związane ze Skandynawią, tak wyszło, w kategoriach następujących. Kategoria kumple, kategoria naj i kategoria psia.
2: Aha. To psa nie będzie.
1: Dobra. Danielu, najrzadsza rasa psów wyhodowana do polowania na maskonury potrafi obracać głowę o 180 stopni, potrafi składać uszy. I ta rasa psów pochodzi z A. Falklandów, B. z Norwegii, czy też C. z Kanady.
2: Skoro... Nie wiem, będę strzelał B.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: No bo sam pan redaktor podpowiedział na początku, prawda? No i bardzo dobrze. To zostało docenione uważne słuchanie radia. Tak, ta rasa nazywa się norweski Lundehund. Faktycznie jest najrzadszą rasą świata. Okej, okay, Danielu, dzięki wielkie, gratuluję. Szerokiej drogi życzę.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Dzięki, pozdrawiam, cześć.
0: Nastaw się. Chill out. Chill Z.

Jack Wright, Lansom, czyli Z. To poniedziałkowe popołudnie. Za 13,5 minuty 16. Kuba Lachowicz jak zawsze będzie was nastawiał na chillout po godzinie 4. A ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas i polecam się waszej uwadze. Także jutro o 1. Rafał Turowski. Do jutra. Mroz 2 kilo i Orion Sam przed 4.

0: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda na Ford.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Szczypta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
5: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
12: Kto zwalcza ból?
13: Woltary!
12: Kto?
13: Woltary!
14: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia lub nektarynka, opakowanie 500 gramów, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, megapaka. Jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
17: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
19: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
20: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
21: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
22: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
23: W parę
0: Dawaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. Już dziś. Szynka Schwarzwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 12,99. Orzechy Alesto XXL. Już od 17,99 za opakowanie.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte. Apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
23: Po reklamie.

0: Nastaw się na Chill Out. To jest radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Pogoda.
2: W najbliższych godzinach spodziewamy się opadów deszczu i to jest dobra wiadomość, ponieważ tego deszczu potrzebujemy, zwłaszcza na południu kraju, ale popada również w Warszawie czy na wschodzie Polski. Nocą na północy, w centrum i na wschodzie też popada, na południu będą to opady ciągłe, do tego spodziewamy się burz. Jutro chłodno, bo tylko 7 stopni na Podhalu, najcieplej będzie na północnym wschodzie, tutaj jutro do 17 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel domu mody Cliff w Warszawie. Okopowa 58/72. Cliff.pl.
0: W międzyczasie w Chilli Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: I niech pada. Niech pada, bo potrzebujemy tego tak samo jak nasza ziemia. Dwie minuty po 16:00. Jakub Lachowicz przy mikrofonie. Dzień dobry. Kłaniam się i zapraszam na popołudnie w Chilli Z. Gdziekolwiek jesteście, zaczynamy tydzień, a właściwie kończymy razem poniedziałek.
0: W międzyczasie w Chilli Z.
2: Chociaż jesteśmy dopiero tak w połowie, ale chyba najgorsze to za nami już, nie? Zapraszam, razem jesteśmy do 19:00 w naszym Chilli Z.

Anioł z Tobą to miał rozmach. Zaśpiewali Zalia i Vito Bambino, czyli Zed. Decyzja. Bardzo pozytywny numer. 14 minut po 17, to teraz zabiorę Was do Paryża. To dlatego, że Paryż od dekad pozostaje jedną z najważniejszych europejskich stolic sztuki współczesnej. Tak, Champs-Élysées, wiadomo. I tam właśnie przestrzeń publiczna często staje się miejscem spektakularnych projektów artystycznych. I tak też będzie w czerwcu. Na najstarszym moście w tym mieście, czyli na Pont-Neuf, pojawi się imersyjna instalacja przygotowana przez artystę JR, który planuje całkowicie odmienić wygląd tej historycznej przeprawy. A to dlatego, że stworzy jedną z najbardziej niezwykłych atrakcji artystycznych nad Sekwaną. Projekt odmieni most i był on przygotowany przez wiele miesięcy, bo prace zaczęły się już w styczniu 2025 roku. Kiedy to wraz ze swoim zespołem, pan artysta, JR właśnie, zaprezentował w hangarze na lotnisku Orly ogromny 15-metrowy prototyp tej instalacji. A instalacja jest nie byle jaka, ponieważ most Pont-Neuf zostanie przekształcony w monumentalną instalację, która będzie po prostu jaskinią. Przez 3 tygodnie most przestanie być jedynie elementem miejskiej infrastruktury i zamieni się w skalną grotę, bo konstrukcja o powierzchni 2400 metrów kwadratowych powstanie z dziesiątek nadmuchiwanych segmentów wypełnionych powietrzem, które będą w swojej fakturze przypominać kamień. Zewnętrzną warstwę instalacji stanowić będzie specjalnie zadrukowana tkanina i będzie to iluzja skalnej struktury, która wyrasta z tego mostu. Projektowi towarzyszyć będzie również ścieżka dźwiękowa, która została przygotowana przez francuskiego muzyka Thomasa, członka legendarnego zespołu Daft Punk. Do tego będzie też doświadczenie rozszerzonej rzeczywistości. I to będzie instalacja, uwadze 5 ton, która będzie dostępna dla wszystkich, bezpłatnie i przez całą dobę i będzie można ją oglądać z różnych punktów miasta, bo i spacerując po mieście, i z brzegów Sekwany, i z pobliskich mostów, z wieży Eiffla, a nawet w środku. Inspiracją dla tego projektu były kamieniołomy, z których przed wiekami wydobywano kamień do budowy Pont-Neuf. Jest to coś niezwykłego. Od 6 do 28 czerwca 2026 roku taka piękna atrakcja w Paryżu właśnie.

0: Państwa przewiozłem przez świat. Najpierw ulicę Paryża, Champs-Élysées, teraz ulicę Filadelfii. To oczywiście Bruce Springsteen w Chili Z. Piosenka wykorzystana w filmie Filadelfia. Piękna to była ścieżka dźwiękowa, pamiętacie? Tam były wspaniałe numery, polecam do tego wrócić. 23 minuty po 17, deszczowy poniedziałek spędzamy razem. Mam nadzieję, że nie mokniecie, chociaż osoby, które nie są zadowolone z tego deszczu, tylko poinformuję, że dobrze, że pada, niech pada, bo potrzebujemy deszczu. To jednym słowem, tak tylko. Za moment gramy dalej. Pretty Baby, Alex Samson, młody chłopak, który zaśpiewa balladę, ale w taki sposób, że kto się nie wzruszy, ten serca nie ma.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Autopromocja.
1: A jeszcze dziś wieczorem w Chili Z. Od godziny 20:00 muzyczna podróż między gatunkami i kontynentami, czyli audycja Królewicz.
4: Od latynoskich boler po turecki funk, od brazylijskiej bosanowy po elektroniczny pop, soulowe divy, jazzowi mistrzowie, trip-hopowa zaduma i house'owa energia. Maciej Kulewicz, gorąco zapraszam.
1: Zostań z nami. Chili Z. Nastaw się na chill out.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus, elitarny w każdym wymiarze.
6: Zespół Hertz na żywo w Warszawie. Piątek, 10 lipca, letnia scena progresji. Wyjątkowy wieczór pełen emocji. Hity, które znasz i kochasz. Hertz, 10 lipca 2026, Warszawa. Bilety dostępne na biletinfo.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Po reklamie.

Nothing Can Come Between Us. To Niki w Chili Z. 24 minuty przed 18 poniedziałkową porą. Oasis wrócili do koncertowania, a ich ta wielka trasa koncertowa Live 25 stała się jednym z najgłośniejszych wydarzeń muzycznych ostatnich lat. No bo jak to możliwe, że bracia Gallagher się pogodzili? Teraz historia powrotu tej legendarnej grupy zostanie opowiedziana w filmie dokumentalnym, który produkowany jest przez Stevena Knighta, czyli twórcę Peaky Blinders. To jest dokument, który trafi do kin już we wrześniu i pokaże nam kulisy właśnie tego wielkiego powrotu. Sam Steven Knight podkreślił, że film ma opowiadać nie tylko o samym zespole, ale również o fanach i o emocjach związanych z muzyką Oasis. Powiedział, że nie może się doczekać, że świat zobaczy ten film i wierzy, że uchwycił ducha i emocje globalnego, kulturowego momentu i oddał sprawiedliwość, błyskotliwości oraz geniuszowi dwóch wyjątkowych ludzi. Więc będzie to piękna historia, która została zaplanowana na 11 września. Ten dokument wtedy trafi do kin, po czym chwilę później trafi na platformę streamingową Disney+. No to może być coś, zwłaszcza dla tych, którzy nie byli na tych koncertach i nie udało im się dojechać do Wielkiej Brytanii. No to na otarcie łez zagrajmy sobie teraz Wonderwall, największy przebój braci. Kto w samochodzie, ten pewnie zaśpiewa, nie? Wiadomo. Oasis teraz, czyli za 22 minuty przed 18.

Salt, czyli za 11 minut dzieli nas do 18, a 18 w pogoni za kulturą. Magda Bauer oczywiście już teraz was zapraszam. To teraz zajrzymy w kalendarium muzyczne. Dokładnie wczoraj, 10 maja, obchodziliśmy urodziny Bono. Bono, legendy, żyjącej legendy i lidera zespołu U2. Więc zagram wam teraz coś z płyty U2, która ukazała się dokładnie w 2000 roku. Album nosił tytuł All That You Can't Leave Behind i zawierał takie utwory jak Beautiful Day, czy moje ulubione, Stuck in a Moment, You Can't Get Out. To piosenka dedykowana Michaelowi Hutchinsowi z grupy INXS, taki hołd koledze oddali. I to jest dobre wspomnienie. Więc wspomnijmy teraz U2 i życzymy wszystkiego najlepszego Bonu.

0: Panorama. Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzicie silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Czy posiadanie naprawdę daje dziś wolność? A może ważniejszy staje się dostęp, elastyczność i brak długoterminowych zobowiązań? I jak to wszystko ma się dziś do mobilności? Tego dowiesz się z rozmów z Łukaszem Żurkiem, prezesem Sixt Polska. W nowym cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Słuchaj codziennie od poniedziałku do piątku przed 13 na antenie Chili Z. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
4: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl. Skitim!
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Po reklamie.

0: To już prawie 18 w studiu, więc pojawiła się Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Wydarzenie, na które w zeszłym roku zapraszaliśmy nad Krutynie, Dowód Festiwal, wraca. Znów będzie okazją, żeby dowiedzieć się, jak dbać o nasze rzeki, rzeczki, strumienie, ale jego pierwsza tegoroczna odsłona odbędzie się w Warszawie, jeszcze w maju.
3: Chcielibyśmy bardzo, żeby, tak jak udało się nad Krutynią, zwrócić uwagę mieszkańców, ale też turystów, którzy licznie przyjeżdżają w tamte rejony, na sytuację wodną, na sytuację rzeki Krutyni. No to tak samo chcielibyśmy, żeby warszawiacy i warszawianki bardziej zwrócili uwagę na Wisłę, ale nie w takim sensie, że to jest fajny teren rekreacyjny, że lubimy spędzać czas nad Wisłą, bo to już akurat się w Warszawie wydarzyło i super, ale ciągle za mało zwracamy uwagę na to, że my po prostu czerpiemy z tej rzeki wodę, że ta woda, która leci w kranie, to jest ta sama woda, która płynie w Wiśle.
2: Mówi Jan Mencfel, jeden z organizatorów festiwalu Dowód Wisły.
3: My ją pobieramy z Wisły w Warszawie i tak naprawdę w zasadzie to jest nasze główne źródło wody, no i dlatego trzeba bardziej o tą rzekę zadbać. Bardziej zwrócić uwagę na to, że to nie jest tylko coś fajnego, fajny element naszego krajobrazu, tylko to jest strasznie ważne, że mamy taką rzekę, że możemy z niej tą wodę czerpać i że no, warto się zastanowić, co można jeszcze zrobić, żeby ona się miała nieco lepiej.
2: Już teraz zapraszamy 23 maja od 11 przez cały dzień na bogaty, angażujący program. I to zaproszenie adresujemy do gości w różnym wieku, bo będą też atrakcje dla dzieci. Zapraszamy na barkę nad Wisłą i w jej okolice do tego programu. My jeszcze na pewno wrócimy w Chili Z. A to kolejna szansa, żeby porozmawiać o męskich sprawach. Męskie kręgi już od jakiegoś czasu organizują panowie z Tutaj Podcast. Zapraszają do nich wszystkich chętnych, którzy chcą porozmawiać o własnych emocjach, zwłaszcza tych związanych z byciem mężczyzną w dzisiejszym świecie. Udział jest bezpłatny, spotkania odbywają się regularnie w centrum Warszawy, a najbliższe już w czwartek, 14 maja. Zapraszamy o 19:00. Tematem wiodącym będzie budowanie zdrowych relacji, a informacje znajdziecie na Tutaj Podcast na Instagramie. Ciekawy program na Noc Muzeów przygotowała wrocławska BWA. To właściwie cztery działające pod tym szyldem galerie. BWA Wrocław główny poleca wystawę Dark Paradise, zbudowaną wokół tematu potworności. W tym samym miejscu można oglądać wystawę Anioły zostawione w szatni. W galerii SIK wystawa Tam, gdzie nie sięga światło, autorstwa Lulu McDonald. Inspiracją dla artystki stał się amerykański region, w którym od połowy XIX wieku rabarbar uprawia się w mroku, a jego zbiór odbywa się przy świetle świec. Ten fakt posłużył za punkt wyjścia do opowieści o pracy wykonywanej w niepewnych czasach. O Wrocławiu niezależnym lat 90. opowiada z kolei wystawa, którą zobaczycie w studio BWA, a 16 maja będzie też można zwiedzić przyszłą siedzibę BWA Wrocław. Otwarcie planowane jest w 2028 roku przy ulicy Kolejowej. Zapisy na nocne oprowadzanie po przyszłej siedzibie BWA Wrocław już trwają.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty SPOT na granicy Sopotu i Gdańska.
1: W międzyczasie w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: Dziękujemy, Magdzie Bauer. 3 minuty po 18 w tej chwili na zegarach. Jeżeli macie zamiar gdzieś dzisiaj podróżować albo wychodzić wieczorem, to weźcie parasol, bo w całym kraju może popadać. My gramy, żeby rozgonić te chmury.
1: W międzyczasie w Chili Z.

jeden z moich ulubionych zespołów lat 80. Grupa Duran Duran w Chili Z. Kwadrans po 18. Grupa Duran Duran popularna głównie w latach 80., ale w latach 90. wydali tak zwany wedding album pod oficjalnym tytułem Duran Duran po prostu. I tam właśnie znalazła się piosenka Come On Dawn obok Ordinary World. Wielki przebój to był. Natomiast wokalisty grupy Duran Duran, czyli Simon, nazwał ten utwór, który usłyszeliście przed momentem, czyli Come On Dawn, pieśnią dla każdego, kto zakochuje się po raz pierwszy. No chyba, że... No tak, no w sumie każdy z nas zakochał się kiedyś po raz pierwszy, chyba, że to jeszcze nie spotkało jakiegoś szczęściarza, no to wszystko przed wami, drodzy słuchacze. Przed nami również Eurowizja, trwa tydzień eurowizyjny. Jubileuszowa 70. edycja konkursu piosenki Eurowizji zapowiada się jako wydarzenie, które przejdzie do historii. Z różnych powodów, ale fakty są takie, że co roku Eurowizja ogląda blisko 200 milionów widzów. Ceremonia otwarcia odbyła się wczoraj na turkusowym dywanie w Wiedniu. I w konkursie piosenki Eurowizji 70. tegorocznym wystąpi zaledwie 35 krajów. I to jest najmniejsza liczba uczestników od ponad 20 lat. To dlatego, że muzycy, widzowie i aktywiści domagali się

wykluczenia Izraela z konkursu. I gdy Europejska Unia Nadawców potwierdziła, że weźmie on udział w konkursie, to z tegorocznej edycji wycofało się 5 krajów: Hiszpania, Irlandia, Islandia, Holandia i Słowenia, i wszyscy zadeklarowali, że nie chcą brać udziału w wydarzeniu, które ignoruje kryzys humanitarny. Słoweński nadawca ogłosił również, że nie będzie transmitował tegorocznego konkursu. Eurowizji w swojej ramówce nie ma również Hiszpania. Jak powiedziałem, w tym roku jesteśmy w Wiedniu. To dzięki wygranej zeszłorocznej JJ-a, który śpiewał Wasted Love. W Wiedniu wszystko się rozegra. Jutro występuje Polska w pierwszym półfinale. Trzymamy kciuki. Alicja Szamplińska z piosenką Pray nas reprezentuje. I nie byłoby Eurowizji bez bukmacherskich typów i rywalizacji toczącej się w eurowizyjnych aplikacjach. Na czele zestawień znajduje się Finlandia, natomiast na podium jest również Francja i Dania, wysoko są oceniani również Australia, Grecja, a pierwszy raz od lat w ścisłej czołówce nie ma Izraela i Ukrainy. Jeżeli chodzi o Polskę, sytuacja jest niepewna. Według bukmacherów Alicja Szamplińska balansuje na granicy awansu, więc można się spodziewać emocjonującej walki o finał do samego końca. Trzymamy kciuki za Alicję. I gramy. Goldford, Easy Does It, teraz w Chilizac.

0: psy. Max Stachasiuk, czyli Zat. Max, który niedawno wydał swój debiutancki album, który mocno wam polecam. Wieje się nazywa i tam więcej takich melodii, prawdziwych tekstów o miłości, o życiu. Młody chłopak, a tyle przemyśleń. No, tylko pozazdrościć. 25 minut po 18 w poniedziałek słuchacie, czyli Zat. Poniedziałek, który na wykończeniu, więc daliśmy radę, przetrwaliśmy i teraz mam nadzieję można nastawiać się na chillout. Love Spells to jedno z naszych nowości za chwilę. Czyli Zat właśnie. 25 minut po 18.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
3: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
4: Na pierwsze wydanie festiwalowego rozkładu jazdy w tym sezonie zapraszam do Czyli Z już w najbliższy czwartek po godzinie 12. Bartek Wilczewski.
3: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Czyli Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
9: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula. Ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
3: Po reklamie.

Simply Red, czyli Zed. If you don't know me by now, to za nami 18 minut przed 19. Po imprezie techno, która odbyła się w weekend w okolicach pałacu w Wilanowie w Warszawie, wybuchła niemała afera. Kontrowersje wzbudziła przede wszystkim lokalizacja imprezy. I teraz miasto nasze, niemal miasto jest nasza organizacja, pisze, że na co dzień w pałacu nie wolno nawet usiąść na trawniku, na wszystko się chucha i dmucha, ale jak masz pieniądze i znajomych, to można tu zrobić klepisko. Tak podkreślili właśnie aktywiści. Ich zdaniem impreza odbyła się kosztem natury, kosztem bezsennej nocy dla wielu mieszkańców okolicznych bloków, z jawnym pokazaniem, że są równi i równiejsi. I teraz głos zabierają władze. Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, zabrał głos i powiedział, że dotychczasowe kontrole nie wykazały szkód w substancji zabytkowej pałacu, ani jego historycznego otoczenia. Przeprosił również za niedogodności związane z faktem, że koncert zakończył się nad ranem, ale do tego oświadczenie w sprawie imprezy wydał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków i wynika z niego, że przy organizacji imprezy organizatorzy zignorowali część wcześniejszych ustaleń. Natomiast Marcin Dawidowicz, właśnie mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, zdradził, że pierwsza koncepcja wydarzenia uzyskała negatywne zalecenia konserwatorskie. Teraz wiemy, że organizator został zobowiązany do przeprowadzenia prac, które obejmują m.in. odtworzenie fragmentów trawników i usunięcie drobnych uszkodzeń na wierzchni, które powstały podczas montażu i demontażu infrastruktury technicznej. Natomiast podejrzewam, że w najbliższych dniach w internecie będzie o tym głośno i no właśnie, to już pozostawiam w waszej ocenie. Taka impreza się odbyła w Muzeum Pałacu w Wilanowie, natomiast no, zagrajmy muzykę. Nie techno, tylko Disclosure. Sid, Kelani, Birthday teraz w Chili Z. 16 minut przed 19.

Maria Zawiałow i bracia Kacperczyk. Tom Yum w Chilizat. Ty pachniesz jak uzależnienie. No ładne, ładne. To teraz, co powiecie na Massive Attack? Massive Attack i utwór z pięknym, kolorowym teledyskiem z Tracy Thorn, przemierzającą prawdopodobnie londyńską kamienicę. Mistrzowskie ujęcia, mimo że był rok to 94. Teledysk w dużym uproszczeniu pokazuje życie wielkiego domu, ludzi, czym się zajmują. Polecam zobaczyć. Protection w oryginale proponuję teraz. Życząc wam spokojnego wieczoru. O 20:00 dzisiaj Maciej Kulewicz, a my w Chilizat jutro od 16:00. Dobrego wieczoru.

0: recepta chili w Chili Z. Aromatycznie, inspirująco i bardzo apetycznie. Miejsca, które warto odwiedzić. Kulinarne trendy i przepisy z najlepszych książek. Na wspólną podróż do świata jedzenia zapraszamy do Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10. Szczypta chili w Chili Z.
1: Sponsorem programu jest organizator akcji Wybieram olej rzepakowy, finansowanej z Funduszu Promocji Roślin Oleistych.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
4: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
5: Czas na rower. W Skitim czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skitim i na skitim.pl. Skitim!
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 14,99 za opakowanie, aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: wszystkie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
2: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
3: Po reklamie.

0: Chilizet.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Macie Kulewicz, witam jak zawsze bardzo gorąco i serdecznie w audycji Królewicz na antenie Radia Chilizet. I tu od razu na początku chciałem bardzo serdecznie podziękować za wszystkie maile i wiadomości, które dostałem po ostatniej audycji. No okazało się, że podoba wam się bardzo, że przybyło nam trochę nowych słuchaczy, którzy zaczęli się do mnie odzywać, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. No ale cóż, jakby nie ukrywam, że jest to oczywiste, bo te nowe płyty, które prezentuję w Królewiczu, są rzeczywiście godne waszej uwagi i cieszę się, że wam się podobają, więc dzisiaj będzie równie interesująco, równie fantastycznie, myślę, i bardzo podróżniczo, ponieważ pojedziemy muzycznie do Hiszpanii, do Francji, do Afryki, do Brazylii, ale także znajdziemy się w Albanii i Grecji. Wszystko będzie to w klimatach jazzu, funku, soulu, popu i oczywiście tych elementów z każdego kraju, które wymieniłem. Przywitałem was z Zakiem Azurym, którym witam was ostatnio stosunkowo często. Tak jak żegnam pięknym jazzowym kawałkiem, znalazłem dzisiaj coś fantastycznego na koniec. Mam nadzieję, że będzie się wam podobało. Tak, Zak Azury jak na razie rozpoczyna nasze Królewicze i wydaje mi się, że jest takim dobrym aperitifem. To taki miły, uroczy crooner z TikToka, jak to nazywam. A dlaczego tak go nazywam?

sam układa fantastyczne piosenki, tym bardziej mi się podoba. No ale zacznijmy. Zacznijmy od Hiszpanii, moi drodzy, i teraz takiego trochę współczesnego popu, no indie rocka, chociaż to nie nazwałbym tego absolutnie muzyką rockową, więc tak, najpierw jeden zespół z Galicji, drugi zespół z Sewilli i trzeci zespół z Madrytu. Carlangas już znamy, tego galicyjskiego zawadiakę, przepraszam. Vera Fauna to taki zespół z Sewilli, który tworzy, jak sami nazywają, intymny pop. I trzeci zespół to zespół z Madrytu, jest stworzony przez trzech Urugwajczyków i jednego Argentyńczyka. Carlangas, Los Dinero, Vera Fauna, Sale El Sol i Los Telepaticos El Psicodelico. Ciekawe, jak wam się spodoba taki przegląd przez hiszpańską scenę niezależną. Królewicz w Chili Z.

0: w Chili Z.
1: Naszego dzisiejszego Królewicza rozpoczęliśmy przeglądem zespołów z takiej popowo-rockowej sceny niezależnej z Hiszpanii. Byliśmy w Galicji, byliśmy w Sewilli i byliśmy w Madrycie, czyli Carlanga, Vera Fauna i Los Telepaticos. No nie ukrywam, że jest coś takiego właśnie łobuzerskiego, zawadiackiego w tej muzyce, która bardzo, bardzo jakoś mi leży. Oczywiście ja tutaj nie dotykam całej mocnej indie rockowej sceny hiszpańskiej, która no jakby nie jest w konwencji naszego programu i moich gustów, ale ona jest bardzo, bardzo silna. Natomiast właśnie te zespoły, które tworzą taki specyficzny, dziwaczny, czasami uroczy, psychodeliczny pop, bo trochę psychodeli tak, że tutaj ja wyczuwam, no jakoś blisko mojemu sercu. Carlanga, Vera Fauna i Los Telepaticos. Mam nadzieję, że przypadły wam te zespoły do gustu. Tak jak wiem, że przypadł wam bardzo francuski producent i kompozytor Dejioji. No rzeczywiście, jeszcze przed nami dwie płyty z roku 2025 i aktualnego. Jeszcze na razie tej ostatniej nie mam. Natomiast ta z 2025 jest bardzo, ale to bardzo hip-hopowa. No myślę, że w przyszłym Królewiczu spokojnie będę mógł zaprezentować wam parę fragmentów tej płyty. Natomiast teraz chciałbym, aby Dejioji zabrzmiał z krążka, który jakoś tak przypadł nie tylko mnie, ale i słuchaczom bardzo do gustu. Ta płyta nazywa się Afterglow. I tak, Let Me Down to Fortune Blow, Life Goes Down i Afterglow to kolejne propozycje francuskiego producenta i kompozytora Dejioji, które zaistnieją w Królewiczu. Ja bardzo, ale to bardzo ciekawy jestem, jak to dalej pójdzie i w którą stronę uderzy Dejioji, ponieważ jak czasami słucham jego utworów, to takie mam wrażenie, że to jest troszeczkę takiego Asfree zmieszanego z D-Faz, ale ostatnio bardzo mocno skręcającego właśnie w stronę takiego intensywnego hip-hopu. Chociaż tutaj w tych utworach tego nie słychać. A przy okazji przepraszam trochę za mój głos, ale jakiś delikatny wirus mnie dopadł i rzeczywiście mówię troszeczkę z zaskarymi zatokami. Wybaczcie mi to, mam nadzieję, że to nie będzie wam przeszkadzało w odbiorze dzisiejszej audycji.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie. Byłaby z ciebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
11: Lecimy do Auchan. Po olej rzepakowy polski 1 litr 5,93 za sztukę przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,48.
10: Sprawdź to sam, czy kid out kusi ceną każdy dział.
11: Bo przy zakupie wybranego produktu do prania Wizir, drugi gratis. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.

audycji Królewicz zabrzmiał kompozytor i beatmaker, jak to od jakiegoś czasu mówi się na takich artystów, ukrywający się pod pseudonimem Deji Oji. Cztery utwory z jego bardzo dobrego albumu zatytułowanego Afterglow, czyli Let Me Down, Too Far Soon Blown, Life Goes Down i tytułowy utwór właśnie Afterglow. Chciałbym, abyśmy aktualnie w Królewiczu przenieśli się teraz do Brazylii i pozostaniemy tam przez jakiś czas. Posłuchajmy najnowszej płyty Lucasa Santany. To jest bardzo uznany muzyk w Brazylii, kompozytor, wokalista, którego płyty zawsze lądują w czołówkach zestawień najlepszych brazylijskich płyt. Tak właśnie było z płytą Oparaíso z roku 2023. Był w pierwszej 50 najlepszych albumów na jednym z czołowych miejsc. Tak samo było z poprzednimi albumami. Współpracuje z wieloma fantastycznymi artystami z tegoż kraju. Wykorzystuje dużo muzyki tradycyjnej i śpiewa po prostu piękne piosenki i je komponuje. I myślę, że jego najnowsza płyta zatytułowana Brasiliano, która bardzo mocno wypowiada się na temat tego kraju i klimatów socjalnych i tradycji oraz historii, myślę, że może zawojować listy najlepszych płyt brazylijskich w tym roku. Płyta Brasiliano i trzy utwory. No nie najłatwiejsze tytuły do w tej chwili wymówienia, no ale cóż, postaram się. Linguas Reis, Ver Meu Povo Se Abracar. No nie, to na pewno brzmi inaczej. Ten trzeci utwór łatwy, Independencja, a zresztą, kochani, kochane, ja się staram. Wiadomo, że czasami jestem w stanie popełnić jakieś błędy i właśnie je robię, więc też proszę tutaj o wybaczenie. W każdym razie tytuły tych piosenek usłyszycie w trakcie trwania tych utworów i tam usłyszymy, jak prawidłowo powinno wymawiać się te utwory. To będzie Lucas Santana przez 2T z płyty Brasiliano, którą uważam za jedną z najlepszych ostatnio, jakie dostałem w swoje ręce i w swoje uszy. Przypomnę również, że mam swój adres mailowy maciej.ulewicz@gz.pl i przypomnę, że można się ze mną kontaktować także pod postem o tej audycji na naszej stronie facebookowej. To tyle informacji formalnych, a teraz bardzo proszę, zatopmy się w tym bezpretensjonalnym, zaczarowanym świecie muzyki brazylijskiej tworzonej przez Lucasa Santanę. Królewicz w Chili Z.

0: Zet.
1: To audycja Królewicz, to radio Chili Zet i to klimaty brazylijskie dzisiejszego wieczora. Przed chwilą zabrzmiał Lucas Santana ze swojej ostatniej płyty z tego roku, zatytułowanej Brasiliano. No, sami słyszycie, jak dobra jest to płyta. No i teraz chciałbym, abyśmy pozostali właśnie w tych klimatach brazylijskich, ale oczywiście z takim lekką domieszką Europy, ponieważ zespół Cuco 103 to holendersko-niemiecko-brazylijskie trio, które od ponad 20 lat raczy nas swoimi albumami i tą cudowną mieszanką właśnie klimatów brazylijskich z elementami elektroniki i to czasami bardzo mocnej i klubowej, a na tej najnowszej, ostatniej płycie, tak jak skromny redaktor zdążył zauważyć i poinformować miasto, świat i wieś, już słyszy elementy jazzowe, co mnie bardzo, ale to bardzo cieszy, ponieważ jazz, który inkorporuje kolejne zespoły, jest czymś po prostu znakomitym. Najnowsza płyta nazywa się My Shalem. No i tutaj jednak, mimo to, że te tytuły są proste poniekąd, ja jednak postanowiłem nie kaleczyć tego języka portugalskiego, bo mi to kompletnie, ale to kompletnie nie wychodzi. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że zespół nazywa się Cuco 103, a może Zuko 103. No właśnie. Czy Państwo wiedzą, jak powinniśmy wymawiać nazwę, bo to 103 to w jakim języku mam powiedzieć? Po holendersku, po angielsku, po portugalsku, brazylijsku, czy po niemiecku? Kompletnie nie wiem. Nigdy nie zaglądałem tak naprawdę do sieci, bo może tam znalazłbym odpowiedź, ale może moi drodzy słuchacze wiedzą, jak wymawiać nazwę tego zespołu prawidłowo, jak oni sami mówią o sobie. Bo pamiętacie, taka sama sytuacja była z aktorką i wokalistką Scarlett Johansson. Ja tak podkreśliłem to jej nazwisko, chociaż ja zawsze mówiłem Scarlett Johansson, no bo tak oryginalnie się wymawia, no ale jeżeli ona sama o sobie mówi, że jest Johansson, no to musimy tutaj pochylić czoła i mówić tak, jak mówi sama właścicielka tego nazwiska. Chociaż może się myli, nie wiem. No więc właśnie, Zuko 103, Cuco 103, Cuco 103, no możliwości jest wiele, a prawdopodobnie wymawia się najprościej na świecie, tylko po jakiemu, chociaż myślę, że to ładnie zabrzmiałoby po portugalsku z akcentem brazylijskim, o czym oczywiście nie mam pojęcia i nie umiem tego wymówić. W każdym razie trzy utwory z najnowszej płyty My Shalem.
0: Królewicz w Chili Zet.

0: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Po reklamie.

0: stop, the video stop.
1: Słuchasz radia GDZ. Nastaw się
2: na chillout.
1: Królewicz w GDZ.
3: Mam nadzieję, że nowe piosenki zespołu Cuco 103 z najnowszego albumu My Shalem przypadły wam do gustu. Jeszcze kilka razy wrócimy do tej płyty, bo ona jest po prostu fantastyczna. No i myślę, że to także czas, szczególnie, że maj trwa i mamy doskonałe humory i muzyka tego zespołu idealnie wpasowuje się właśnie w ten kalendarzowy czas, maj, czerwiec, ha. No będzie po prostu fantastycznie, więc myślę, że ta muzyka brazylijska, no i oczywiście

niedawno, to jest świeża premiera, 1 maja odbyła się premiera tej płyty, no i to płyta poświęcona Milesowi Davisowi. Ja już w poprzednim Królewiczu zagrałem 2 utwory z tego albumu 100 Miles for Miles Davis. No i któż jest autorem? Wieloletni przyjaciel i człowiek, który w zespole, jednym z zespołów Milesa Davisa grał przez 5 lat. To był okres płyty Tutu i późniejszych. Klawiszowiec i producent Jason Miles. No i właśnie 1 maja miała premiera płyty, miała miejsce premiera płyty poświęcona twórczości Milesa Davisa. I ja powiem, że jak słucham tych utworów, to nie dość, że one są w ogóle bardzo taneczne, to tak brzmieniowo od razu przypominają mi czasy płyty Tutu. No, być może dlatego, że Jason Miles współpracował wtedy z Milesem Davisem i współtworzył to brzmienie i te płyty. No, ta płyta jest to taki hołd złożony temu wielkiemu trębaczowi i cieszę się bardzo, że ta muzyka, podobnie jak muzyka Prince'a, nie ginie, tylko wręcz odkrywana jest przez nowych artystów. Chociaż tutaj no, Jason Miles nie należy do nowych artystów, ponieważ no, na rynku jest od 40 lat. To też jest niesamowite osiągnięcie. No i cóż, ta płyta 100 Miles for Miles Davis jest po prostu znakomita, dlatego ma swoje miejsce w Królewiczu i teraz chciałbym, abyśmy posłuchali 2 utworów. Jeden nazywa się Jean Moreau. To ciekawe właśnie, dlaczego taki tytuł. Ja nie doszedłem jeszcze, dlaczego ta kompozycja ma taki tytuł, oraz Malibu Midnight Blue. No tutaj to jest wszystko jasne. Odkrywać niczego nie musimy, po prostu rozkoszujmy się muzyką. Jason Miles for Miles Davis. Królewicz w Chili Z.

0: w Chili Z.
1: To był Jason Miles z płytą 100 Miles for Miles Davis. Oczywiście poświęconą Milesowi Davisowi. Fantastyczna muzyczna historia, świetnie się tego słucha. Premiera tej płyty miała miejsce 1 maja i dlatego o tym wspominam, gdyż właśnie teraz kolejna płyta, która miała premierę 1 maja. I to jest chyba bardzo dobra data do wydawania płyt, bo te płyty, które prezentuję w Królewiczu z tą datą premiery, okazują się płytami fantastycznymi. Pamiętacie, że no, już od jakiegoś czasu na antenie Radia Chili Z w audycji Królewicz pojawiała się piosenka Prisoner of Love. No i okazało się, że twórczynią tej piosenki jest wokalistka urodzona w Kalifornii w rodzinie o włoskich korzeniach, która nazywa się Gabriel Cavazza. Ja zachwyciłem się oczywiście tą artystką już wcześniej, kiedy zauważyłem jej udział w albumie Joshua Redmana z roku 2023, gdzie właśnie wspólnie z tym fantastycznym muzykiem ona wokalnie interpretowała klasyki i autorskie utwory. No i okazało się, że długo nie trzeba było czekać, że wytwórnia Blue Note bardzo zainteresowała się artystką. Gabriel Cavazza podpisała kontrakt i jej drugi album, który właśnie premierę miał 1 maja, płyta zatytułowana Diavola, została wydana właśnie pod już egidą Blue Note Records. To jest poruszający zestaw fantastycznych piosenek i standardów, pokazujący niezwykłą wszechstronność Gabriel Cavazza jako liderki zespołu, autorki piosenek oraz, tak jak powiedziałem, niesamowicie wrażliwej improwizatorki. Tę płytę współprodukowali Joshua Redman i Don Was. No i brzmi ona fantastycznie. Pełna jest poezji. Jak napisał jeden z dziennikarzy amerykańskich, jej głos wynika pod skórę, jest osobliwy, klarowny i niemal fizyczny w intymności. No, ja rzeczywiście zgadzam się z tym. Dodałbym do tego, że to jest taki, jakiś taki delikatny jedwab, którym się cudownie człowiek otula i który powoduje, że jest ci miło, jest ci dobrze. No, taka muzyczna, ewidentnie terapeutka. To Gabriel Cavazza i jej płyta Diavola. Chciałbym, abyśmy teraz posłuchali właśnie tego wspomnianego przeze mnie Prisoner of Love i później jeszcze trzy utwory. To Say Goodbye, Diavola tytułowa i La Notte del Addio. No, rozumiemy w tej chwili, dlaczego ten język włoski pojawił się w twórczości z racji, no właśnie, korzeni Gabriel Cavazza. Ja w tej chwili przestaję mówić i wspólnie z wami oddaję się kontemplacji tych cudownych piosenek. No i czekamy na Grammy.
0: Królewicz w Chili Z.
2: Alone from night to night you'll find me. Too weak to break the chain.

0: край. Адио.
1: Królewicz w Chili Z.
2: Przed chwilą w audycji Królewicz rozbrzmiewał cudowny głos Gabriel Cavazza. No i pozostaniemy przy głosach kobiecych, ale i pozostaniemy także przy jazzie, ale będzie to już zupełnie inna interpretacja tegoż gatunku. Jak zapewne wiecie, niedawno w Warszawie zakończył się fantastyczny festiwal. Kolejna edycja festiwalu ECM, która prezentuje artystów z Europy i nie tylko, którzy nagrywają dla tej słynnej, kultowej monachijskiej wytwórni Manfreda Eichera. I właśnie jednymi z gośćmi zaproszonych do tegorocznej edycji była albańska wokalistka i brytyjski gitarzysta Elina Duni i Rob Luft. Fantastyczny podobno koncert, ja niestety nie byłem, no ale jak posłuchałem tej płyty Reaching for the Moon, którą właśnie Elina Duni prezentuje i promuje wraz z Robem Luftem, no to powiem szczerze, skłoniłem się bardzo głęboko. Przepiękna, przepiękna muzyka łącząca tradycje albańskie i bałkańskie z takim chłodem północy. To niesamowicie brzmi i doskonale współgra. Elina Duni ma też zjawiskowy głos i myślę, że będziemy właśnie z tej płyty korzystać teraz często pod koniec audycji, ponieważ jest tam wszystko. Jest tam przestrzeń, jest historia, jest tradycja, jest współczesny jazz, są elementy etniczne i przede wszystkim jest ta transcendencja, bym powiedział wręcz, i niesamowita historia. Posłuchajmy tych utworów, które uspokoją, skłonią do refleksji i napełnią nas jakąś taką chęcią obserwacji. Takie wrażenie mam po słuchaniu tej płyty. Elina Duni i Rob Luft. Niesamowity duet. Płyta Reaching for the Moon. Any More News, Foolish Flame i Lily Lullaby. Ja uważam, że końcówka audycji Królewicz z taką muzyką, z muzyką właśnie artystów z ostatniego festiwalu ECM, jest czymś idealnym. Właśnie na koniec naszego wieczoru, ale to jeszcze nie koniec. Na razie posłuchajmy Eliny Duni i Roba Lufta i jeszcze jedna niespodzianka po nich.

0: w Chili Z.
1: I teraz w Królewiczu czas na tę zapowiadaną przeze mnie niespodziankę. Pozostajemy w klimatach przestrzennego jazzu, pozostajemy w klimatach jazzu i artystów wydających płyty dla kultowej wytwórni ECM i pozostajemy właśnie w klimatach gości, którzy wystąpili podczas zakończonego właśnie festiwalu ECM w Warszawie, kolejnej edycji tego festiwalu. Elina Duni i Rob Luft, płyta Reaching for the Moon, przed chwilą zabrzmiała w Królewiczu, no a teraz absolutnie zjawiskowa dla mnie historia. Artysta, który rozpoczął ten festiwal, Sokratis Sinopoulos ze swoim kwartetem. Płyta zjawiskowa, Metamodal, prezentowana właśnie na tym koncercie, jest czymś, na co absolutnie musicie zwrócić uwagę. Przepiękna historia, właśnie też to związanie i to przenikanie się klimatów śródziemnomorskich, południowych, bałkańskich, właśnie stricte śródziemnomorskich z tą północą, z tym chłodem, tworzą niesamowitą relację i właśnie o tym opowiada ta płyta Metamodal. Ja na koniec wybrałem utwór Dawn. Mam nadzieję, że idealnie zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Ja z tej płyty na pewno będę korzystał, szczególnie tak jak wspomniałem i tak myślę, że to będzie idealne pod koniec naszych spotkań. To brzmienie liry, na której gra Sokratis Sinopoulos wraz z członkami swojego zespołu, jest dla mnie absolutnie czarodziejskie. Mam nadzieję, że podzielacie moje zdanie i że dobrze wam będzie słuchać na koniec właśnie tej płyty, która ma tytuł, jeszcze raz powiem, Metamodal. No i cóż, gra nam Sokratis Sinopoulos Quartet, kompozycja Dawn, a Maciej Kulewicz mówi dobranoc, do usłyszenia w kolejnym Królewiczu.
0: Królewicz w Chili Z.

0: Autopromocja. Na chilloutie
1: w Chili Z. Spędzimy popołudnie niespiesznie. Mam nadzieję, będzie zabawnie, będzie nostalgicznie, no bo pojawi się audycja Past Perfect. No i wreszcie będzie gimnastyka umysłowa w konkursie takim popołudniowym. A zatem zapraszam. Rafał Turowski.
2: Na chilloutie. Od poniedziałku do czwartku. Od 13:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Płyta tygodnia w Chili Z. Materiał nagrany z udziałem 17-osobowej orkiestry. Ekstrawertyczny i impulsywny. Licky Lee, The After Party. Do wysłuchania utworów z 6 płyty w dorobku szwedzkiej artystki zapraszamy do Chili Z od poniedziałku do piątku po godzinie 11. Płyta tygodnia w Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
1: Po reklamie.